zdjęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc, nie

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie. Zaczynamy program Tydzień w Jeleniej Górze, a w nim dziś zaproszenie na aktywny, sportowy, górski Dzień Dziecka. Już za kilka dni startuje Wspinfest.
2: Mamy blisko skałki, my się wspinamy, jest mnóstwo wspinaczy, mnóstwo ludzi outdooru naokoło, wśród naszych przyjaciół. I zainicjowaliśmy właśnie takie wyjście większą grupą w skałki.
1: I tak właśnie narodził się ten festiwal wspinaczkowy, którego druga już edycja wystartuje 29 maja. Przed nami też wiadomości z miasta i regionu, wiadomości dla kierowców.
3: Nie należy spodziewać się w najbliższym czasie wznowienia feralnego remontu drogi powiatowej, dawnej wojewódzkiej 366, który przerwany został latem ubiegłego roku, po rozpoczęciu prac na odcinku z Podgórzyna do Sosnówki.
1: Sprawdzimy też, co dzieje się w jeleniogórskich szkołach.
4: Rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok 2026-2027 w Jeleniej Górze. W naszym mieście obowiązuje wyłącznie nabór w formie elektronicznej.
1: A na koniec będzie o integracji z niepełnosprawnymi, która będzie miała miejsce na początku czerwca w Cieplicach.
5: Wiosenny maraton cieplicki pod nazwą Wiosenne przełamywanie barier.
1: Te i wiele innych tematów w najbliższej godzinie zapraszam, a zaczynamy od spotkania z pierwszym dziś gościem.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Dzień dobry, Dominika England, współorganizatorka i współinicjatorka festiwalu

0: rynkowy, ale tak naprawdę zapraszamy i inspirujemy do alternatywnych sposobów spędzania czasu właśnie w naturze.
1: Najmłodszych chyba trzeba przede wszystkim zachęcać, bo w różnych okolicznościach i w różnych kontekstach mówimy o tym, że jednak dzisiaj królują media społecznościowe, nowinki technologiczne. No i to życie, ta codzienność często przenosi się do świata wirtualnego. W przypadku dorosłych częściowo skale bywają różne, no ale w przypadku najmłodszych ta skala jest chyba dużo większa.
0: No tak, absolutnie. To jest główny prowoder, główny powód organizowania tego festiwalu, czyli zauważamy, oczywiście trudno tego nie zauważyć, że dzieci i młodzież mają coraz większe problemy z ogarnięciem tego, co się dzieje naokoło. Już nie chodzi właśnie o różne używki, te mentalne, typu social media, ale też fizyczne. Mam wrażenie, że świat, który jest, no, bardzo przyspieszył w ostatnim czasie, często te dzieci zostają same. Rodzice nie mają bardzo często czasu dla nich i mimo, że chcą, to energia też ich tak pochłania, ponieważ chcą jak najlepiej dla swoich dzieci, ale gdzieś tam te energetycznie nie mają nawet szans i czasu, żeby inspirować ich, żeby wskazać im inne kierunki. My uwielbiamy pracę z dziećmi i widzimy, że od nich zależy nasza przyszłość. I dlatego dajemy im wskazówki, jak mogą się inspirować, jakie mają alternatywy, że życie przede wszystkim w outdoorze jest najbardziej inspirujące i najciekawsze i że ta wspinaczka, która tak naprawdę jest w naszym DNA, może sprawić dużo frajdy i chcemy stereotyp strachu też przede wszystkim przełamać. Dużo ludzi ma wrażenie, że to jest zbyt ekstremalny sport. To nie jest sport ekstremalny, co będziemy też pokazywać różnymi warsztatami, szkoleniami. To może sprawiać dużo radości, ale też takiej motywacji wewnętrznej, medytacji i psychicznie i fizycznie może bardzo wzmocnić człowieka od 4-5 roku życia.
1: Szlaki już trochę przetarliście, bo to druga odsłona festiwalu. Co się będzie działo, to pewnie za chwilkę opowiemy, a cofając się do tego, co było, jak się ta pierwsza odsłona udała?
0: To był spontan, bo zaczęliśmy organizować festiwal 3 miesiące przed wydarzeniem. Tak naprawdę główną inspiracją jest miejsce, jest Camp 66 w Ścięgnach, w którym ja osobiście i mój mąż, moja rodzina, jesteśmy zakochani od 10 lat. Bywamy tam regularnie i widzimy potencjał, przestrzeń dla rodzin, dla dzieci. Nie tylko wśród lokalnej społeczności, ale też polskiej, zagranicznej. To było dla nas takim zalążkiem tego pomysłu, że zróbmy coś fajnego. Mamy blisko skałki, my się wspinamy, jest mnóstwo wspinaczy, mnóstwo ludzi outdooru naokoło, wśród naszych przyjaciół. I zainicjowaliśmy właśnie takie wyjście większą grupą w skałki. Chcieliśmy absolutnie, żeby było to dostępne dla wszystkich, żeby znaleźć partnerów, którzy będą mogli wesprzeć właśnie program festiwalu, razem z nami zorganizować różne atrakcje. W każdym razie miejsce jest przepiękne, kto raz tam przyjedzie, to się zakochuje i wraca. I jest przestrzeń na to, aby robić tego typu wydarzenia.
1: A skoro pierwsza edycja się odbyła, druga odbędzie się za chwilę, to znaczy, że są zainteresowani, to znaczy, że jest potrzeba kontynuacji tej idei i promowania wspinaczki. Nie ukrywam, że ja też chyba należę do grona tych, którzy gdzieś tam w głowie ten mit może nie pielęgnują, ale mają, że jednak jest to troszkę ekstremalne, bo jak myślimy o górach, to spacer, wycieczka, nawet najtrudniejszym szlakiem okej. No ale wspinaczka to już nie jest coś, czego człowiek podejmuje się od tak po prostu.
0: Tak, dokładnie. Oczywiście, jak każdy sport, najlepiej mieć osobę, która odpowiednio poprowadzi, wprowadzi w ten sport. Jest wtedy po prostu łatwiej. Są osoby, które same zaczynają, idą sobie na ściankę. Oczywiście od tego najlepiej zacząć, ponieważ tam nauczymy się wszelkich podstaw. Najlepiej w ogóle jest się zgłosić na kurs, jeżeli złapie się bakcyla, żeby instruktor już konkretnie przedstawił wszelkie wątki bezpieczeństwa tutaj, tego sportu. Ale też dla nas jest bardzo fajne pokazanie tego, że to nie tylko

0: strach, ale to przede wszystkim fun, to jest przede wszystkim radość. Radość naprawdę wszechstronna, pełnowymiarowa, właśnie od takiej, jak wchodzisz przede wszystkim, jak jesteś w tych skałkach, tutaj akurat my będziemy jesteśmy w Kruczych Skałach, dotykasz tą skałę, czujesz w swoich zmysłach i węchem i dotykiem tą inną materię, ale też poprzez fizyczny kontakt pokonujesz wszelkie swoje mentalne ograniczenia. Bardzo często są osoby, które są zakompleksione, są pełne strachu i się okazuje, że poprzez obcowanie z tą skałą to zanika, ponieważ to jest taka trochę medytacja. Skupiasz się, kompletnie się odcinasz od tego, co jest na zewnątrz. Skupiasz się na ruchach, na pracy, na głowie. Im wcześniej dziecko będzie wyeksponowane i zrozumie taką esencję tego sportu, tej aktywności, bo oczywiście dla jednego to będzie sport, bo jest finaszka oczywiście sportowa, dla innych to będzie aktywność, to będzie dzienna praktyka, tak jak aerobik. Im wcześniej jakby dziecko jest wyeksponowane na tą aktywność, tym się wydaje, że jest większa szansa, że odnajdzie taką równowagę i będzie mniej narażone na negatywne bodźce, które dochodzą do nas ze świata zewnętrznego. Czy to są social media, to nam daje taką pewność siebie kompletną, mentalną i fizyczną. I to pragniemy przedstawić dzieciom poprzez zabawy, poprzez różne animacje, poprzez prezentacje, poprzez współpracę z cudownymi partnerami. I no, jeżeli dzieci wychodzą zainspirowane, no to zrealizowaliśmy swój cel.
1: Czy to się uda? Przekonamy się już za kilka dni, ale myślę, że na początek trzeba uchylić rąbka tajemnicy. Znamy już ideę, znamy koncepcję, więc zdradźmy, co się będzie działo, bo ten program jest dość szeroki. Myślę, że tych, którzy wspinaczkę lubią i dobrze znają, zapraszać specjalnie nie trzeba będzie. Być może kierujemy te słowa przede wszystkim do tych, którzy z tematem zetknął się po raz pierwszy. Co więc w ramach Spinfestu będzie się działo?
0: Ja się posłużę szybko programem, ponieważ on się ciągle zmienia. Co chwilę dochodzą tutaj nowe warsztaty, nowe osoby, które pragną zrobić coś fajnego też na festiwalu dla innych, zainspirować, coś pokazać. Na tą chwilę rozpoczynamy w piątek. Na początku będą kwestie organizacyjne, to będzie w piątek 29 maja. O godzinie 16 startujemy w Camp 66. Będzie przez kilka godzin, dwie godziny taka strefa w Spin Kids, gdzie dzieciaczki będą zaopiekowane, będą różne warsztaty, możliwości sportowych, rywalizacji, zarówno indywidualnych, jak i rodzinnych. Będą pokazywane różne wiązania wspinaczkowe, warsztaty wspinaczkowe. Będzie można sobie zobaczyć sprzęt, który jest używany nie tylko podczas wspinaczki takiej sportowej, ale też wysokogórskiej, wspinaczki w lodowcach. Będzie można porozmawiać z osobami, które na co dzień się tym trudnią, albo amatorów, którzy po prostu z amatorami, którzy się tym pasjonują, albo z osobami, które też gdzieś tam wcieliły to w swoje zawodowe życie.
1: Mówi Dominika England, współinicjatorka Spin Festu. Kolejna edycja, druga już tego festiwalu wspinaczkowego dla rodzin, startuje 29 maja, a do programu wrócimy po krótkiej przerwie. Teraz czas na wieści z regionu, a o tym, co działo się w okolicy, opowie Bogdan Widawka.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
3: Witam, zaczynamy od powiatowego koszmaru drogowego. Nie należy spodziewać się w najbliższym czasie wznowienia feralnego remontu drogi powiatowej, dawnej wojewódzkiej 366, który przerwany został latem ubiegłego roku, po rozpoczęciu prac na odcinku z Podgórzyna do Sosnówki. Zarząd powiatu karkonoskiego przeanalizował wyniki kosztownego audytu, jaki zlecił, by ocenić trudną prawnie i finansowo dla samorządu sytuację związaną ze wstrzymaniem robót i usunięciem z placu budowy wykonawcy inwestycji wartej około 52 miliony złotych. Powiat odstąpił od umowy z firmą wyłonioną do jej realizacji w przetargu, co może narazić samorząd na poważne konsekwencje finansowe, informuje NJ24.pl. Audyt został przeprowadzony, ale co będzie dalej z remontem drogi, wciąż nie wiadomo. Z początkiem maja jeleniogórscy policjanci wrócili do patroli rowerowych. Funkcjonariusze na jednośladach dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i osób odwiedzających region, szczególnie w miejscach trudno dostępnych dla patroli zmotoryzowanych, mówi podinspektor Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
4: Policjanci poruszający się na rowerach są bardziej mobilni i mogą szybko dotrzeć do miejsc niedostępnych dla radiowozów, takich jak parki, skwery, ścieżki rowerowe, tereny rekreacyjne czy wąskie uliczki. Dzięki temu mogą skutecznie reagować na zgłoszenia oraz przeciwdziałać naruszeniom porządku publicznego.
3: Jak co roku, najczęściej policjantów na rowerach zobaczymy w weekendy i w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. 24 maja w niedzielę Karkonoski Park Narodowy nie będzie pobierał opłat za wstęp. Tego dnia nie będzie można kupić biletów w aplikacji. Powód? 24 maja to Europejski Dzień Parków Narodowych. Święto upamiętniające rocznicę utworzenia pierwszych parków narodowych w Europie. I właśnie 24 maja 1909 roku w Szwecji powołano 9 pierwszych europejskich parków narodowych na Starym Kontynencie. I z tej okazji w polskich parkach narodowych nie pobiera się opłat. W niektórych miejscach opłaty jednak będą. Jakie to miejsca? Informuje o tym portal enjot24.pl. Również w niedzielę 24 maja pasażerowie w Podgórzynie, którzy korzystają z autobusów linii numer 4, muszą liczyć się z utrudnieniami. Powodem jest organizacja 17. Ogólnopolskiego Kryterium Ulicznego Opuchar Wójta Gminy Podgórzyn, które wymusi zamknięcie części ulic. Od 11.45 do 18.00 autobusy kursujące do i z Przesieki oraz Borowic na odcinku od przystanku Podgórzyn Kościół do przystanku Podgórzyn Średni pojadą objazdem ulicami Topolową i Spacerową. Z kolei kursy w relacji z Zachełmiem od przystanku Podgórzyn Szkoła Podstawowa skierowane zostaną bezpośrednio do przystanku Zachełmie Podzamcze z pominięciem przystanków Podgórzyn Dolny, Podgórzyn Kościół i Podgórzyn Urząd Gminy. I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Wracamy do autora programu Tydzień w Jeleniej Górze, Igora Kociubińskiego.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: I wracamy też do tematu, który kilka minut temu w programie rozpoczęliśmy. 29 maja, czyli w najbliższy piątek, startuje Wspinfest. Rodzinny festiwal wspinaczkowy po raz drugi już zagości w Ścięgnach. No i na to wydarzenie zapraszamy rodziny z dziećmi. A co ciekawego będzie się tam działo, o tym opowiada współorganizatorka tego wydarzenia, Dominika England.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: W piątek przewidujemy też tutaj taką specjalną prezentację, to już dla bardziej doświadczonych wspinaczy, dla osób dorosłych. Bartek Wnęk, który jest jednym tutaj z partnerów wydarzenia, dosyć znany influencer w świecie wspinaczkowym, przygotuje prezentację na temat wspinaczki bez partnera, tak zwane top rope solo. Wydaje nam się, że wspinaczka bez partnera jest niemożliwa, jednak jest możliwa, można sobie samodzielnie uprawiać tą aktywność, oczywiście po odpowiednim przeszkoleniu. I to szkolenie będzie w Camp 66, będziemy mieli mobilną ściankę wspinaczkową, na której będzie możliwe dokonanie takiej prezentacji. Następnie od 18 do 19 mamy przewidzianą prelekcję Piotrka i Janka Piotrowskich. Oni tutaj reprezentują agencję Dreammaker oraz WKW, czyli Wrocławski Klub Wysokogórski, i będą przeprowadzać tutaj taką rozmowę, relację z wyprawy do Kuby pod tytułem "Tam pomysł był tak szalony, że musiał się udać". I to była relacja właśnie ekiperska, więc zapraszamy serdecznie całe rodziny. Chcemy pokazać, że tak naprawdę już młodzież można angażować w niesamowite projekty. Antek jest chłopakiem, który teraz właśnie miał kilka dni temu egzaminy ósmoklasisty. Jest niesamowitym młodym wspinaczem, o którym myślę jeszcze usłyszymy nieraz.
1: Czyli do 18 czekać nie trzeba.
0: Oj, nie, absolutnie nie. Im wcześniej się zaczyna, tym po prostu łatwiej i można wcześniej złapać tego bakcyla. Antek jest najlepszym tego przykładem, więc zapraszam na tę prelekcję, ponieważ przede wszystkim dzieci i młodzież, żeby porozmawiać nawet z Sankiem, tak? I posłuchać o tym, jak on widzi wspinaczkę. Myślę, że jest to bardzo, bardzo fajna taka opcja, żeby się podzielić tą wiedzą. No i wieczorem planujemy ognisko integracyjne oraz pokaz filmu. W sobotę z kolei startujemy jogą w Camp 66, Skip in Touch, tutaj z naszą karkonoską joginką, która też ma regularne zajęcia jogi w Camp 66. I następnie udajemy się w Krucze Skały, gdzie od godziny 10 do 15 będzie już wspinaczka pod okiem instruktorów, doświadczonych osób. Dzieci będą mogły się wspinać razem z rodzicami. Więc tutaj oferta jest bez jakichkolwiek tak naprawdę obostrzeń. Trzeba będzie tylko się zarejestrować wcześniej w piątek albo w sobotę, już tutaj na miejscu. I zachęcamy przede wszystkim dzieci, które nigdy się nie wspinały, żeby... No, po prostu nie ma zwykle takiej możliwości. Trzeba iść na, albo na ściankę, albo organizować instruktora. Tutaj będzie taka możliwość, żeby dziecko mogło doświadczyć tej wspinaczki w skałkach pierwszy raz. Ale zachęcamy oczywiście też osoby, które już się wspinają, no i też osoby dorosłe, które zawsze myślały, że na przykład no to jest sport nie dla nich, ale będzie możliwość też tutaj sobie powspinania się. No i jednocześnie w tym czasie na polanie pod Kruczymi Skałami będą różne zajęcia dla dzieci, będzie ognisko też, będzie Karkonoski Park Narodowy ze swoimi warsztatami, mnóstwo fajnych atrakcji, będą bańki mydlane, będą konkurencje, będzie quiz przyrodniczy, więc będzie się działo. Zapraszamy serdecznie. Po powrocie o godzinie 15.30 w kampie rozpoczynamy barbecue. W Camp 66 jest też cudowna otwarta restauracja, gdzie można się posilić, więc można wziąć swoje rzeczy, można tutaj spokojnie nie myśleć o tym, żeby cokolwiek zabierać i skorzystać z oferty barbecue albo restauracji. Następnie jedziemy dalej z prelekcjami. Tutaj Bartek Wnęk będzie nam opowiadał o swojej ekspedycji na Mont Blanc i takie da nam praktyczne porady i życiowe patenty, żeby przełamać też wizję, że taka eskapada to jest coś bardzo trudnego. Oczywiście jest to wymagające przedsięwzięcie. Jeżeli jest ktoś, ma odpowiednio dużo samozaparcia, to po takich wskazówkach Bartka na pewno będzie mógł podjąć decyzję lepszą. No, następnie mamy też pokazy filmów. No i gwóźdź programu, prelekcja Aleksandra Lwowa i Piotra Głowackiego o Broad Peak. Tutaj w programie na stronie będzie można sprawdzić więcej szczegółów. No i na samym końcu zapraszamy na koncert Rafała Wawrzenia i Marcina Jakubowskiego. Będą to covery, dwie godzinki myślę przewidujemy na ten koncercik z widokiem na Śnieżkę. Pogoda już została zamówiona, więc będzie na pewno fantastycznie. W niedzielę z kolei od godziny 8 znowu rozpoczynamy jogą, kończymy o godzinie 14. Podczas tego dnia będą ponownie wydarzenia, warsztaty dla dzieci, dla dorosłych. Nie tylko warsztaty wspinaczkowe, ale także różne artystyczne aktywności. No i tutaj gwóźdź programu to od 10 zapraszamy na Akademię Bezpieczeństwa Mamut i GOPR Karkonosze. Jest to najnowszy program, praktycznie druga premiera będzie miała miejsce na Wspinfest. O godzinie 10 zapraszamy serdecznie na jedną z najnowszych inicjatyw GOPR Karkonosze, Akademię Bezpieczeństwa Mamut i GOPR Karkonosze. Podczas tego wydarzenia będzie można spotkać ratowników grupy karkonoskiej GOPR oraz partnerów projektu Akademia Bezpieczeństwa Mamut i GOPR Karkonosze. Jest to taka nowa inicjatywa edukacyjna poświęcona bezpieczeństwu w górach i podczas aktywności wspinaczkowych. Serdecznie zapraszamy, ponieważ będzie to praktycznie premierowa odsłona. Niesamowita okazja do tego, aby spotkać ratowników, aby porozmawiać, dowiedzieć się o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w górach, ale też właśnie podczas wspinaczki. Więc nie trzeba nikomu mówić, że ratownicy GOPR sami sobie są niesamowitą inspiracją. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ponownie dołączają do naszego wydarzenia, a jeszcze bardziej szczęśliwi, że tak świetny program będzie miał premierę właśnie na festiwalu. I oprócz tego w niedzielę jeszcze serdecznie zapraszamy na coś, na co ja też bardzo czekam. Mamy rodzinę, która mieszka w sumie niedaleko w Taborze, w tej chwili chyba już są z powrotem, pół roku żyją sobie w swoim vanie i jeżdżą po Europie i nie tylko, między innymi się wspinają, ale są ludźmi outdooru przede wszystkim, a drugie pół roku właśnie teraz na maj, czerwiec wracają do Taboru, tam się zajmują pomocą właśnie na tym kempingu. Przekażą nam swoje patenty na życie. Jest to prelekcja rodzina zwana Parypa, 5 osób i pies, jak udało się nie pozabijać, żyjąc na 2 metrach kwadratowych. Rodzinne wspinanie, podróżowanie i życie w wanie. O godzinie 11 serdecznie zapraszamy. Niesamowita też inspiracja dla wszystkich, którzy myślą, że potrzebny jest dom, potrzebne są 4 ściany, potrzebne są komforty do tego, żeby być szczęśliwi. Myślę, że oni nam, ta rodzinka nam pokaże to, że minimalizm sam w sobie jest, daje nam najwięcej radości i satysfakcji, przede wszystkim bycie razem z rodziną. No ja jestem bardzo ciekawa tej prezentacji, bardzo niecierpliwie na to czekam i mam nadzieję, że wiele osób, wiele rodzin tutaj skorzysta też na tych patentach. Tak więc serdecznie zapraszamy. Jeszcze raz można sprawdzić sobie program, który też jest na bieżąco update'owany, ponieważ tak jak wspomniałam, dochodzą, na przykład doszedł do nas chłopak Nikodem Sudą, który robi niesamowite rzeczy ze starych lin wspinaczkowych, paski, gadżety i przyjedzie ze swoją maszyną. Będzie pokazywał, w jaki sposób te produkty powstają. Będzie można swoje stare liny, których się nie używa, jemu przekazać i za to wymienić na jakiś gadżet. To będzie jeszcze też na dniach na pewno udostępnione na social media i szczegóły tego będą na stronie internetowej. Więc proponuję, zalecam śledzić stronę wspinfest.pl, program dostępny na stronie, żeby zobaczyć, jak godzinowo rozkładają się poszczególne atrakcje.
1: Warto wspomnieć, kto za tym wszystkim stoi, bo o miejscu już powiedzieliśmy, zasygnalizowaliśmy, no ale grono organizatorów, partnerów jest długie.
0: Głównym inicjatorem wydarzenia i gospodarzem wydarzenia jest camping Camp 66, w którym większość wydarzeń właśnie ma miejsce. Całość wspinaczki w Kruczych Skałach jest tutaj organizowana przez Stay Young, szkołę wspinaczkową Janka Gałka z Jeleniej Góry, ze wsparciem Dreammaker Agency, WKW Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego oraz Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego. Oczywiście musimy wspomnieć o też naszych cudownych partnerach, takich jak Karkonoski Park Narodowy, Miasto Karpacz, GOPR Karkonosze, również Dolny Śląsk, Biała Materia, Asztanga Yoga Karkonosze i projekt Boulder. Jednym z partnerów jest Fundacja Otwarta, której misją jest tworzenie przestrzeni do rozwoju, budowanie relacji, wspieranie inicjatyw, które aktywizują młodzież oraz wzmacniają lokalne społeczności. Dlatego właśnie takim naturalnym krokiem było zaangażowanie się we wsparcie Spinfestu, czyli naszego wydarzenia, które łączy właśnie pasję, edukację, aktywność i głównym celem jest właśnie inspiracja ludzi i rodzin.
1: Tych inspiracji zaczerpnąć będziecie mogli całkiem sporo. Jak słyszeliście, już w przyszłym tygodniu w Spinfest, druga edycja festiwalu wspinaczkowego w Ścięgnach od 29 do 31 maja. I jeśli nie macie planów na ten weekend przed Dniem Dziecka, to idealne rozwiązanie na kreatywne spędzenie wolnych chwil. A do skorzystania z oferty i programu tego festiwalu dziś w Radiu Złote Przeboje zachęcała współorganizatorka Dominika England.
2: Tym żyje Jelenia Góra.
1: A teraz ważna informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych w Jeleniej Górze. 18 maja ruszyła rekrutacja, a o jej szczegółach więcej teraz rzecznik Jeleniogórskiego Magistratu Marcin Ryłko.
5: rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok 2026-2027 w Jeleniej Górze. W naszym mieście obowiązuje wyłącznie nabór w formie elektronicznej. Miasto Jelenia Góra proponuje absolwentom szkół podstawowych następujące szkoły ponadpodstawowe. Są to 3 licea ogólnokształcące, liceum sztuk plastycznych, 7 techników, jest to zespół szkół ekonomiczno-turystycznych, zespół szkół elektronicznych, zespół szkół ogólnokształcących i technicznych, zespół szkół przyrodniczo-usługowych, zespół szkół rzemiosł artystycznych, zespół szkół technicznych mechanik, zespół szkół technicznych i branżowych, tak zwana handlówka, oraz 2 szkoły branżowe pierwszego stopnia w Zespole Szkół Technicznych Mechanik oraz Zespole Szkół Technicznych i Branżowych właśnie w tak zwanej handlówce. Tutaj bardzo istotna informacja. Po raz pierwszy w 3 liceum ogólnokształcącym imienia Jędrzeja Śnieleckiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze otwieramy nabór do oddziału przygotowania wojskowego. Szczegółowe informacje na stronie naborowej oraz na stronie tej szkoły. Przypomnę, że nabór prowadzony będzie wyłącznie w formie elektronicznej, a ta elektroniczna rekrutacja potrwa do 22 czerwca bieżącego roku. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły, o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty można będzie składać od 3 do 7 lipca. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie miała miejsce 15 lipca. Potwierdzenie woli przyjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie trwała od 16 lipca do 21 lipca. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych lub nieprzyjętych odbędzie się do 22 lipca.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: O rekrutacji do jeleniogórskich szkół ponadpodstawowych mówił Marcin Ryłko, rzecznik jeleniogórskiego magistratu, a w programie Radia Złote Przeboje już za chwilę zaproszenie na kolejne ważne wydarzenie. Nasz magazyn rozpoczęliśmy od Wspinfestu, czyli rodzinnego festiwalu wspinaczkowego, który będzie taką rozbiegówką przed Dniem Dziecka. Wydarzenie od 29 do 31 maja będzie odbywało się w Ścięgnach pod Karpaczem i tam właśnie będzie można poznać tajniki wspinaczki. Natomiast chwilę później, bo 6 czerwca w Cieplicach odbędzie się z kolei Cieplicki Maraton Zdrowia po raz kolejny pod hasłem Wiosenne Przełamywanie Barier. Więcej szczegółów już za kilka minut, a teraz na sportowo w Radiu Złote Przeboje. Troszkę o aktywności i rowerowych inwestycjach w naszym regionie.
2: Aktywnie w Jeleniej Górze.
1: Wreszcie przybyło odcinków dolnośląskiej cyklostrady w regionie jeleniogórskim, a perspektywa budowy kolejnych zaczyna nabierać realnych kształtów, informuje serwis Nowin Jeleniogórskich. Co nie zmienia oceny, że z tempem budowy zintegrowanych tras rowerowych odstajemy od innych części województwa. Ponad 2000 km dróg rowerowych zintegrowanych w 11 głównych szlakach z gęstością tras na poziomie 9:1, to stosunek powierzchni do długości, uczyni województwo dolnośląskie polskim liderem pod tym względem. Przedsięwzięcie realizowane jest od 2021 roku i choć cyklistom postępy budowy infrastruktury rowerowej mogą wydawać się powolne, to jednak postępują. Niestety u nas znacznie wolniej niż na przykład w regionie legnickim i wrocławskim. Gdyby nie krótkie, gotowe już odcinki przy wyjeździe z Jeleniej Góry w kierunku Piechowic. Trasa Świdnica-Wolimierz z Kamiennej Góry, trasa Wrocław-Okrzeszyn i z Lwówka, trasa Złotoryja-Lubań oraz 2 dłuższe odcinki z Jędrzechowic do Radomierzyc i Iwin do Kruszyna, nie byłoby w ogóle o czym mówić. Jest jednak szansa, że budowa infrastruktury w naszym regionie trochę przyspieszy. To za sprawą planów gmin z powiatu lwóweckiego i miasta Lubań, które z różnym zaawansowaniem przymierzają się do realizacji tych inwestycji. Jak czytamy dalej w serwisie NJ24.pl, bardziej zaawansowane są prace w powiecie lwóweckim. Tam projekt ma już konkretny kształt. Wysiłkiem gminy Lubomierz oraz kosztem 14 milionów złotych powstanie ciąg pieszo-rowerowy z Pławnej do Godzisławia. Trasa ma być poprowadzona w śladzie nieczynnej od 40 lat linii kolejowej. W Lubaniu z kolei urzędnicy miejscy wspólnie z ekspertami z Instytutu Rozwoju Regionalnego dokonali wizji lokalnej przed wytyczeniem śladu przyszłej trasy w granicach miasta. W tym miejscu to o tyle skomplikowane, że łączą się tam 3 kierunki. Do Wolimierza i Świeradowa, do Zgorzelca i do Lwówka. pierwszym etapie powstanie około 4 km nowych tras, w drugim drugie tyle. Tak będziemy planować wykonanie tych prac, by nowe ścieżki zamykać w pętle, by można było wyjechać z domu i wrócić w bezpieczny sposób i mieć z tego frajdę, zapowiadał na łamach serwisu Nowin Jeleniogórskich Borys Szachowicz, naczelnik Wydziału Inwestycji i Modernizacji Urzędu Miasta Lubań.
2: Ciekawa Jelenia Góra.
1: Wojna z patoinfluencerami w Jeleniej Górze. Tak ostatnie spotkanie w naszym mieście opisuje serwis jelonka.com. Hejt, przemoc, seksualizacja, internetowy świat, którego dorośli często nie znają. W Jeleniej odbyło się spotkanie poświęcone zagrożeniom płynącym z działalności wspomnianych tytułowych patoinfluencerów i wpływowi mediów społecznościowych na dzieci oraz młodzież. Niebezpieczeństwa płynące z wirtualnej rzeczywistości coraz częściej przenoszą się do realnego życia. Przemoc, hejt, agresja słowna, seksualizacja młodego pokolenia czy też brak empatii stają się problemem, który zauważalny jest nie tylko w internecie, ale też w szkołach, domach, relacjach rówieśniczych. I właśnie temu tematowi poświęcone było spotkanie zorganizowane w Jeleniej Górze przez Komitet Obywatelski Dobro Dziecka. Gościem wydarzenia był Łukasz Gierek, prezes Fundacji Hate Off, który od lat zajmuje się problemem przemocy i patologicznych treści w sieci. Jak czytamy dalej, podczas prelekcji Łukasz Gierek zwracał uwagę na zjawisko szczególnie niebezpieczne dla dzieci w wieku 12-13 lat. Jak podkreślał, młodzi ludzie bardzo często utożsamiają popularność z autorytetem. Im większe zasięgi i rozpoznawalność internetowego twórcy, tym większy wpływ na sposób myślenia oraz zachowanie młodego odbiorcy. Prelegent pokazywał, w jaki sposób patoinfluencerzy budują swoją pozycję na skandalach, agresji, łamaniu norm społecznych, wulgaryzmach czy seksualizacji treści. Ostrzegał, że regularny kontakt z takimi materiałami może prowadzić do obniżenia empatii, normalizacji przemocy oraz przyjmowania patologicznych wzorców zachowań przez dzieci i młodzież. Rodzice i pedagodzy. Spotkanie wzbudziło silne emocje i poruszenie wśród uczestników. Wykładu słuchali przede wszystkim rodzice oraz pedagodzy, którzy coraz częściej obserwują wzrost agresji słownej, hejtu i problemów emocjonalnych wśród młodzieży. Wielu uczestników było pod wrażeniem skali oddziaływania patoinfluencerów na psychikę dzieci. Jak podkreślano po spotkaniu, młodzi ludzie bardzo łatwo przejmują styl bycia, język oraz zachowania internetowych idoli, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Jednym z najmocniejszych wątków spotkania była ogromna przepaść między światem dorosłych a cyfrową rzeczywistością dzieci. Dla wielu rodziców internetowe życie ich dzieci pozostaje niemal całkowicie nieznane. TikTok, YouTube, Snapchat, Discord, Roblox, Minecraft czy dawniej Omegle to dziś przestrzeń, w której młodzi ludzie budują relacje, przeżywają konflikty, pierwsze miłości i kształtują swoje poglądy. To właśnie tam tworzy się ich tożsamość i sposób postrzegania świata. Prelegent zwraca uwagę, że wielu rodziców nie zna internetowych znajomych swoich dzieci, nie wie, w jakie gry grają, ani jakie treści oglądają każdego dnia. Tymczasem świat wirtualny rozwija się tak dynamicznie, że nawet między dziećmi w wieku 10 i 15 lat pojawia się ogromna różnica językowa i kulturowa. Inne kody komunikacyjne, hasztagi, emotikony czy trendy sprawiają, że młodzi funkcjonują w rzeczywistości często niezrozumiałej dla dorosłych. Na zakończenie spotkania Łukasz Gierek skierował do rodziców i wszystkich dorosłych ważny apel. Podkreślał, że sama kontrola technologii nie wystarczy. Przestańmy mierzyć czas spędzony przez dziecko w technologii, a zacznijmy mierzyć czas spędzony z dzieckiem, mówił. Jak zaznaczał, najważniejsza pozostaje relacja, rozmowa, obecność i zainteresowanie światem młodego człowieka. To właśnie bliskość i zrozumienie mogą stać się najskuteczniejszą ochroną przed destrukcyjnym wpływem influencerów oraz niebezpiecznych treści w sieci. Spotkanie relacjonował serwis jelonka.com, a ja mam nadzieję, że nie będzie to jedyna okazja do poruszenia tego tematu i że takich inicjatyw, które ten technologiczny świat dzieci i młodzieży dorosłym pokazują, będzie jeszcze więcej.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Słuchacie weekendowej audycji Radia Złote Przeboje, a w niej przed nami m.in. wiadomości kulturalne. W każdym odcinku programu Tydzień w Jeleniej Górze sprawdzamy, co ciekawego artystycznie i kulturalnie w mieście się dzieje. Dziś garść aktualności m.in. dla miłośników kina. Sporo nowości, sporo filmowych premier na ekranach kin w naszym mieście, o czym usłyszycie za kilka minut, bo teraz z kolejnym dziś gościem zapraszać będziemy Was do Cieplic.
2: Tym żyje Jelenia Góra.
6: Lucyna Musiał, prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym imienia Jana Musiała.
1: Będziemy Państwa zapraszać na wydarzenie, które powraca, dzięki któremu będziemy mogli sobie przypomnieć troszkę o naszym zdrowiu, troszkę pomyśleć o innych. Tych tematów będzie wiele, o nich pewnie zaraz powiemy. Co to jest za wydarzenie?
6: To jest cieplicki maraton, wiosenny maraton cieplicki pod nazwą Wiosenne Przełamywanie Barier.
1: No właśnie, maraton nasuwa taką myśl o tym, że potrzebny będzie wysiłek. Czy w istocie tak będzie?
6: No tutaj tego wysiłku będzie może trochę mniej, aczkolwiek chodzenie po scenie w charakterze modela, czy występy taneczne, to też, no umówmy się, jest wysiłek.
1: Na pewno będziemy mogli to wszystko podziwiać, zobaczyć z perspektywy gości, z perspektywy uczestników. Istotny jest ten drugi człon, chyba nawet istotniejszy, czyli przełamywanie barier, bo to jest taka myśl przewodnia tego spotkania.
6: Tak jest. Uczestnikami i gwiazdami na wybiegach będziemy mieli 3 bloki pokazów mody, więcej niż w poprzednich latach, ponieważ jest bardzo duże zainteresowanie. Będą osoby z niepełnosprawnościami, z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Będą też występy osób z niepełnosprawnościami, które są przygotowywane przez osoby zdrowe. Będzie koncert skrzypcowy pani Ewy Antosi, która przygotowuje Żanetkę Glińską. Będzie też koncert wokalny Mai Boguckiej z Justynką Czuchraj i będzie pokaz taneczny dwóch chłopców, Marcela Pietrzaka i Jakuba Pietruchy. I tutaj obaj chłopcy są z niepełnosprawnością, ale razem ćwiczą. Także myślę, że będzie no dużo takich ciekawych atrakcji i do pokazów mody będzie muzyka na żywo. Pan Jacek Szreniawa przygotowuje chłopca ze środowiskowego domu samopomocy Kacpra, który będzie grał na keyboardzie. I Kacper ma to do siebie, że on nut nie zna, ale on usłyszył utwór i to po prostu świetnie odtwarza, bezbłędnie.
1: Czyli w każdej sferze, w każdej dziedzinie organizacyjnej udział osób niepełnosprawnych jest istotny.
6: Tak jest, jest bardzo istotny, jest najważniejszy, tak bym powiedziała, bo to ma być tak naprawdę ich święto i oni mają być gwiazdami na tej scenie, niekwestionowanymi. My jesteśmy tylko dodatkiem.
1: No właśnie, chodzi o to przełamywanie barier i pokazanie, że jest możliwość do spotkania się, do integracji i ona też jest istotna chyba. Dziś nadal mówimy o tym, że ta potrzeba istnieje.
6: Istnieje i myślę, że zawsze będzie istniała. Natomiast no, niezmiernie ważne jest to, żebyśmy spotykali się osoby zdrowe z osobami z niepełnosprawnościami, bo tylko w ten sposób zobaczymy i nauczymy się, oswoimy tą niepełnosprawność, bo często niestety to widać na rynku pracy, rozmawialiśmy nawet w tym podczas spotkania z panią poseł Krawczyk i panią poseł Hartwig, że pracodawcy boją się zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami, bo nie znają tej niepełnosprawności. Jak czegoś nie znamy, to się tego boimy. I to między innymi ten dzień, to święto, to wydarzenie ma służyć temu, żebyśmy zobaczyli, że to są osoby z takimi samymi pragnieniami, marzeniami, celami jak my.
1: Dla nas to okazja do integracji, dla osób, które pojawią się na scenie, okazja do tego, żeby no, spróbować czegoś innego, nowego, być może z ich perspektywy często nieosiągalnego, no bo niewiele jest takich okazji, by na wybiegu się pojawić, czy zagrać koncert przed publicznością.
6: Tak jest, oni też chcą zostać, jak zresztą mówili w wywiadach już wcześniejszych, że chcą zostać zauważeni i to im taką możliwość daje i w przeciwieństwie do nas na przykład, bo jak ja rozmawiam i umawiam się na spotkanie na przykład z panem, to odczuwam tremę. Oni tej tremy nie mają. Oni się świetnie czują. Daje im to ogromną satysfakcję. Nie wiąże się to ze stresem. Być może jakiś niewielki jest, ale generalnie to jest przede wszystkim dla nich radość i radość z tego, że mogą się pokazać, że ktoś ich zauważy, że będzie bił brawo, że zostaną po prostu zauważeni.
1: Jest kilka punktów programu, ale chyba takim najbardziej charakterystycznym jest ten pokaz mody, tak mi się wydaje. No bo to taka forma pokazania siebie bezpośrednio. Jakie są kulisy, jeśli chodzi o przygotowania do tej części programu? No bo domyślam się, że to nie dzieje się spontanicznie.
6: Teraz trochę zmieniliśmy. Wcześniej wyglądało to tak, że zbieraliśmy, chodziliśmy po firmach, prosiliśmy, zbieraliśmy środki finansowe i ubieraliśmy, spotykaliśmy się z uczestnikami i chodziliśmy po sklepach i ubieraliśmy ich my jako stowarzyszenie. A teraz to troszkę zmieniliśmy i rzeczywiście cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ ogłaszamy się już i w mediach społecznościowych i osoby prywatne wybierają sobie uczestników, zazwyczaj nie wybierają z imienia i nazwiska, tylko proszą, żebyśmy kogoś ewentualnie wyznaczyli i osoby prywatne będą ubierały uczestników i to będzie na tym polegało, że na przykład jutro oni się już ze sobą spotykają. Jest to możliwość nawiązania relacji, pochodzą razem po sklepach, a tak byliśmy to tylko my, ja i ewentualnie osoba, która mi pomagała, a tutaj może się zawiąże jakaś nić porozumienia, może ten kontakt będzie dalej trwał, a poza tym dla tych osób, które będą ich ubierały, no to też będzie, myślę, fajne spotkanie i fajna przygoda.
1: Czyli to taki trochę autorski pokaz mody jednocześnie.
6: Tak, tak, tak.
1: No to będziemy mogli ocenić tę kreatywność, no bo domyślam się, że też dość duży wpływ na to, jak będą ubrani, będą mieli sami bohaterowie tego spotkania, no bo oni też chyba poniekąd będą wybierali.
6: Tak, w 100%. To mają być stroje ich marzeń i oni tutaj wybierają. My, że tak powiem, jesteśmy tylko sponsorami, a to jest ich własna inicjatywa, dlatego też staramy się, żeby raczej rodzice w tym nie uczestniczyli, bo wiadomo, że tutaj może być konflikt interesów, oni sobie po prostu wybierają sami.
1: Czyli nie będzie sugestii mamy bądź taty, że mi się to nie podoba, to ci nie pasuje, może coś innego.
6: Nie będzie. Nie, nic z tego. To... sami.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Pełna dowolność, efekty będziemy mogli ocenić niebawem za kilka dni. Program znamy, a kogo zapraszamy?
6: Powiem jeszcze jedno, bo w programie będzie, znaczy zaprosiliśmy w tym roku, ja się z tego bardzo cieszę, będzie gość specjalny, Mariusz Kędzierski. Mariusz Kędzierski jest to chłopak, który urodził się bez rąk. Przeszedł różne koleje życia, często trudne, natomiast w tej chwili skończył architekturę wnętrz, wydał książkę, robi świetne fotografie, ożenił się, urodziło mu się dziecko, napisał świetną książkę o tym, jak ważne są marzenia i że jak naprawdę bardzo marzymy, jesteśmy zdeterminowani, to możemy te marzenia spełnić. Będzie z nim rozmawiała Anita Odachowska, także myślę, że jest to dla mnie bardzo ważne, bo mam nadzieję, że on będzie dla nas takim przykładem, że można i że nie wolno stygmatyzować osób z niepełnosprawnościami, że oni też, że można być osobą niepełnosprawną i spełniać swoje marzenia i mieć wystawę obrazów w Stanach Zjednoczonych, jak się bardzo chce.
1: No to solidna dawka motywacji się szykuje przy okazji dla uczestników, dla tych, którzy będą pojawiali się na scenie, ale także dla gości, więc kogo zapraszamy? Zapytam raz jeszcze.
6: Zapraszamy w zasadzie wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry i mieszkańców spoza Jeleniej Góry i szkoły. Myślę, że przedszkola też znajdą dla siebie coś fajnego, bo na zewnątrz trochę się będzie działo, będą animacje, będziemy malowali buźki, więc będzie i dla dzieci, i dla osób trochę starszych. Zależy nam bardzo, żeby było jak najwięcej na widowni osób zdrowych, tak to nazwijmy, tak? Żeby była ta integracja, żebyśmy się nie ograniczali tylko do osób z niepełnosprawnościami, tylko żeby przyszli mieszkańcy, zobaczyli, poznali i my miejmy nadzieję, że to później będzie w przyszłości owocowało.
1: To hasło przełamywanie barier jest najlepszą sugestią i mam nadzieję, że będzie ku temu sporo okazji. To wszystko w Cieplicach wydarzy się na takim poziomie mocno społecznym, ale potrzebne są też wręcz niezbędne chyba takie działania systemowe. Wspomnieliśmy o pracy, o tym, że no, czasem my jako osoby pełnosprawne mamy trudności z odnalezieniem się na tym rynku pracy i to trwa. No, domyślam się, że w przypadku osób z niepełnosprawnościami ta droga jest dziś jeszcze bardziej skomplikowana. Mimo tego, że mówimy o większej dostępności, o szerszym postrzeganiu tematu, no to problem nadal istnieje.
6: Z mojego doświadczenia jest to bardzo trudne. Jest to nadal bardzo trudny temat i ja osobiście uważam, że osoby z niepełnosprawnościami są dalej stygmatyzowane. I we wspomnianej wcześniej rozmowie, spotkaniu wczorajszym, między innymi też o tym mówiłyśmy i to bardzo mocno wybrzmiało, że tak naprawdę nikt nie ma prawa stygmatyzować ani osób z niepełnosprawnościami, ani ich rodziców. Ale wiemy doskonale, że to, że my sobie powiemy, że nie ma prawa, to wcale nie znaczy, że tak w rzeczywistości nie jest. I myślę, że tutaj jest dla nas jeszcze naprawdę dużo pracy do wykonania. Wiemy doskonale o tym, że jest wiele firm, urzędów, które wolą zapłacić karę, niż zatrudnić osobę z niepełnosprawnością, tak? Także to no...
1: Chciałem zapytać właśnie, czy z pani perspektywy to są działania takie intencjonalne, czy jednak wynika to po prostu ze strachu, obawy, że nie do końca wiadomo, jak się za to zabrać, braku doświadczenia? Jak to wygląda?
6: Myślę, że najczęściej tak, że to wynika z obawy, bo jeżeli kogoś nie znamy, to się go boimy po prostu, tak? Więc chyba tak. Uważam, że przy czym pewnie intencjonalnie też się czasami zdarza, tak? Bo sytuacje są różne. Natomiast myślę, że takim głównym problemem to jest to, że my nie znamy. Nie znamy tych osób z niepełnosprawnościami, nie wiemy, jak się zachować, jak z taką osobą rozmawiać. Boimy się, jak ona się może zachować. Jak nie znamy, no to też wyolbrzymiamy. Wydaje nam się, że te osoby, nie wiem, mogą być czasami trudne do ogarnięcia, do okiełznania. Natomiast no, tak to nie wygląda.
1: Tak sobie myślę, że to troszkę praca u podstaw, bo nawet jeśli nie stoją za tym złe intencje, nawet w obrębie rodzin, kiedy no, ciężko od dzieci na przykład wymagać świadomości, doświadczenia i takiej chęci nawiązywania kontaktu, to jest to chyba tym trudniejsze, jeśli nawet rodzice nie do końca mają świadomość, więc to chyba od szkoły powinniśmy zacząć, już od najwcześniejszych lat, jeśli chodzi o tę świadomość i komunikację społeczną.
6: Oczywiście, że tak, ponieważ dzieci nie mają jeszcze tych barier, te bariery się tworzą później, właśnie na etapie szkoły, domu. Nawet wspomniany Mariusz Kędzierski pisze o tym w swojej książce, że on jak był małym dzieckiem, jeszcze jak chodził do przedszkola na etapie wczesnoprzedszkolnym, on nie miał świadomości, że on jest inny od dzieci. Jemu się wydawało, że jest taki sam. I dzieci traktowały go dokładnie tak samo jak wszystkie inne, widząc pewne problemy, one go karmiły, opiekowały się nim, ale nie na takiej zasadzie, że on jest inny. Gorszy, tylko po prostu mają tą wrodzoną taką empatię i troskę, no i opiekowały się nim, a później już było gorzej, czyli my z wiekiem niestety nasiąkamy tymi uprzedzeniami, no i później to procentuje w dalszym życiu.
1: Czy miejsce jakoś determinuje możliwości? No bo często w kontekście rynku pracy czy możliwości odnalezienia się w różnych dziedzinach życia mówimy o tym, że no większe miasta dają większe możliwości. Czy z pani perspektywy Jelenia Góra może być takim ograniczeniem dzisiaj?
6: Myślę, że częściowo tak. Ja obserwuję, akurat dla mnie takim wzorem jest Gdańsk. Wiem skądinąd, że w Urzędzie Miasta, zdaje się, pan wiceprezydent ma dziecko z niepełnosprawnością. Może to też powoduje, że jakoś inaczej są te osoby postrzegane i więcej się drzwi dla nich otwiera. Bo wiem, że tam pracuje i chłopak z zespołem Downa w Urzędzie Miasta, w punkcie informacyjnym, że dziewczynka pracuje w teatrze i nie ma z tym najmniejszego problemu, wręcz przeciwnie. I jakoś mieszkańcom to wcale nie przeszkadza. Wystarczyło po prostu dać im szansę i umożliwić to. Natomiast no, w mniejszych miastach już jest z tym niestety problem.
1: Na pewien progres możemy liczyć między innymi dzięki takim spotkaniom, dzięki takim wydarzeniom. Po pierwszy krok to po prostu spotkanie się, zobaczenie. Być może będzie to okazja do poznania się, nawiązania, jak pani wspomniała wcześniej, relacji, więc tym bardziej państwa zachęcamy do tego, by zarezerwować czas, spróbować poświęcić chwilę i zobaczyć, co ciekawego się wydarzy w Cieplicach. No właśnie, gdzie i kiedy, bo to jest też istotna informacja.
6: Uroczystość, impreza odbędzie się 6 czerwca w Zdrojowym Teatrze Animacji w Cieplicach od godziny 10 do godziny 14.
1: Musimy kupić bilet, zapowiedzieć się, czy wystarczy przyjść, jak to działa?
6: Wystarczy przyjść. Wystarczy przyjść z otwartym sercem, otwartym umysłem, nic więcej nie potrzeba. A my czekamy.
1: A organizacyjnie, bo jeszcze kilka dni pozostało, czy są jakieś potrzeby może? Czy jest jakaś forma zaangażowania się w tworzenie tego wydarzenia? Czy raczej już Państwo jesteście na gotowo i szykujecie się do tej ostatecznej wersji?
6: Jedyne, czego jeszcze potrzebujemy, to gdyby ktoś zechciał ubrać któregoś z naszych uczestników pokazu mody, to jak najbardziej jesteśmy otwarci, ponieważ mamy w tym roku bardzo dużo chętnych, a nie potrafiliśmy nikomu odmówić.
1: Właśnie, powiedzmy, ile osób zobaczymy, bo tak ogólnie mówiliśmy, a ja o to nie zapytałem, to też ważne.
6: No będzie 20 osób. Do tej pory to było 10, 12, a w tym roku jest 20.
1: To spore grono, których kreacje będziemy mogli podziwiać już za kilka dni, więc raz jeszcze do Cieplic zapraszam.
6: Dziękuję bardzo, zapraszamy.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Wiosenne przełamywanie barier w Cieplicach, przypominam, 6 czerwca. Zapraszała Lucyna Musiał. Za chwilę w programie Radia Złote Przeboje wiadomości kulturalne i propozycje dla miłośników kina, ale najpierw słów kilka o działaniach policji w naszym mieście. O jednej z interwencji więcej teraz Edyta Bagrowska, rzeczniczka Miejskiej Komendy.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
7: Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 24-letniego mężczyznę, który posiadał w mieszkaniu narkotyki, a także stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa dla siebie i innych mieszkańców budynku. Do zdarzenia doszło 20 maja bieżącego roku około godziny 19:40. Policjanci zostali skierowani na interwencję po zgłoszeniu mieszkanki miasta. Z przekazanych informacji wynikało, że jej sąsiad zachowuje się agresywnie i irracjonalnie, wyrzuca przez okno różne przedmioty oraz grozi mieszkańcom przedmiotem przypominającym broń. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze ustali, że mężczyzna przebywa w swoim mieszkaniu. Kiedy weszli do środka, 24-letni mieszkańc Jeleniej Góry nie wykonywał wydawanych przez policjantów poleceń i zachowywał się w sposób bardzo pobudzony. Mundurowi podejrzewali, że może znajdować się pod wpływem środków odurzających, co wstępnie potwierdziło przeprowadzone badanie testerem. Podczas dalszych czynności policjanci znaleźli i zabezpieczyli marihuanę. Funkcjonariusze potwierdzili również, że przedmiot, który mężczyzna groził mieszkańcom, był plastikową atrapą broni, zabawką. 24-latek został zatrzymany w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych do dalszych czynności. Przypominamy, że każde zachowanie mogące zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców jest traktowane z pełną powagą i wymaga natychmiastowej reakcji służb. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy sytuacja została opanowana, a potencjalne zagrożenie wyeliminowane.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: A teraz zaglądamy do jeleniogórskiego kina Helios. Tam od tego weekendu premierowo m.in. Drzewo Magii, więc zaczynamy od familijnej propozycji. Poli i Tim wraz z trójką dzieci stają przed koniecznością przeprowadzenia się na odludną angielską prowincję. Wkrótce po przyjeździe najmłodsi odkrywają niezwykłe drzewo, zamieszkiwane przez barwne, ekscentryczne postacie. Jeśli odważą się wspiąć na jego szczyt, czekają na nie fantastyczne krainy pełne zapierających dech przygód. W ten weekend na duży ekran powracają też Gwiezdne Wojny w odsłonie pod tytułem Mandalorian and Grogu. Złowieszcze Imperium upadło, a imperialni wataszkowie rozpierzchli się po galaktyce. Kiełkująca Nowa Republika pragnie ochronić wszystko, o co walczyła rebelia. Werbuje więc legendarnego łowcę nagród Mandalorianina Dina Djarina i jego młodego podopiecznego Grogu. Premiera numer 3 to już propozycja dla tych, którzy w kinie preferują gęsią skórkę, bo jest to horror pod tytułem Pasażer. Kilka tygodni po rozpoczęciu nowego etapu życia i ruszenia w trasę, młoda para staje się świadkiem przerażającego wypadku, w którym ginie kierowca. Krótko po tym zdają sobie sprawę, że nie opuścili miejsca zdarzenia sami. Demoniczna istota zwana pasażerem nie spocznie, dopóki nie dopadnie ich obojga i nie zamieni ich życia w koszmar. Przed nami także dodatkowy specjalny pokaz z cyklu Helios Replay, no i spotkanie z klasyką w najbliższą sobotę o godzinie 15 na dużym ekranie Powrót do przyszłości. W tej klasycznej przygodzie science fiction w reżyserii Roberta Zemeckisa ekscentryczny wynalazca Doc Brown zamienia DeLoreana w wehikuł czasu, który nieumyślnie wysyła jego młodego przyjaciela Marty'ego McFly'a 30 lat w przeszłość. A jeśli oferta jeleniogórskiego Heliosa to wciąż zbyt mało, można zajrzeć także do kina Lot. Tam Miłość w czasach apokalipsy, czyli najnowsza propozycja w reżyserii Anne Emont. Pełna ciepła i optymizmu komedia romantyczna, rozgrywająca się w cieniu kryzysu klimatycznego. 45-letni Adam jest życzliwym właścicielem schroniska dla zwierząt. Aby zwalczyć swój lęk związany z ekologią, zamawia terapeutyczną lampę solarną. Za pośrednictwem infolinii technicznej dostawcy lampy poznaje Tinę, kobietę, której głos koi wszystkie jego obawy. To nieoczekiwane spotkanie zmienia wszystko. Ziemia drży, a serca eksplodują. Jaki będzie tego efekt? Przekonacie się w ten weekend i w nadchodzącym tygodniu w sali kinowej. Propozycja numer 2 to film pod tytułem Młode matki. Jessica, Perla, Julie, Ariane i Naima mieszkają razem w domu samotnej matki w Ligę, próbując poukładać życie sobie i swoim dzieciom. Każda z nich niesie inny bagaż doświadczeń, inaczej rozumie macierzyństwo i zmaga się z własnym lękiem, samotnością czy bezradnością. Bracia Dardenne po raz kolejny kierują uwagę na tych, których łatwo zepchnąć na margines. To czuła, przejmująca opowieść o młodych kobietach, które mimo zagubienia i trudnych startów wciąż próbują znaleźć miłość, oparcie i własną drogę. Młode matki to druga premiera, a propozycja numer 3 to inspirowany prawdziwą sprawą dramat sądowy o jednej z najgłośniejszych, nierozwiązanych zbrodni w Irlandii i Francji. Sprzeczne dowody, manipulacje i emocje sprawiają, że pytanie o winę staje się coraz mniej oczywiste. To film Verdict w reżyserii Davida Merrimana i Jima Sheridana. Inspirowany prawdziwą, nierozstrzygniętą sprawą dramat sądowy, który wraca do jednej z najgłośniejszych zbrodni w Irlandii Francji, Jim Sheridan prowadzi widza przez proces pełen sprzecznych tropów, emocji, manipulacji i pytań, na które nie ma prostych odpowiedzi. To 90 minut gęstego napięcia, w którym każda wersja wydarzeń może zmienić sposób patrzenia na winę i niewinność. W centrum tej historii nie chodzi tylko o samą zbrodnię, ale o to, czy można wydać wyrok tam, gdzie wątpliwości wciąż pozostają żywe. I tą filmową propozycją kończymy nasze spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To wszystko w tym wydaniu magazynu Tydzień w Jeleniej Górze. A za uwagę dziękuję. Igor Kociubiński.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
8: Radio Złote Przeboje.
9: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Reklama.

0: Program. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
12: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
13: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.

0: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: kurczaki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Sobota, minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
8: Do Polski dotarły nasze pierwsze samoloty F-35. Są zeznania kolejnego świadka w sprawie śmiertelnego wypadku na A1. Dzisiaj zakończenie sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Kto w pucharach, a kto spadnie? Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji F-35 dotarły do Polski. To nasze pierwsze 3 sztuki zamówione 5 lat temu, powszechnie uznawane za najlepsze na świecie. Dlatego na lotnisku w Łasku pod Łodzią było uroczyście.
9: Panie premierze, zastępca dowódcy generalnego, generał dywizji Nowak, melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych 3 F-35 do Polski na lotnisko Łask. Mamy to, panie premierze.
10: Dzięki, panie generale. Gratulacje. Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35, polskie husarze.
8: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na razie mamy 3 maszyny. Jeszcze w tym roku doleci kolejnych 11, a w ciągu 3 lat komplet 32 samoloty. Świadek w sprawie śmiertelnego wypadku na A1 sprzed 3 lat zeznał: jechałem z oskarżonym ponad 300 km na godzinę. Kiedy jeździliśmy w delegację, jeśli się dało, jeździliśmy około 200 km. Przypomnijmy, w Piotrkowie Trybunalskim toczy się proces przeciwko Sebastianowi M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Holandia potwierdziła nowy przypadek zakażenia hantawirusem. Wykryto go u członka załogi ewakuowanego statku MV Hondius. Na wycieczkowcu z powodu wirusa zmarły 3 osoby. Jak dotąd zdiagnozowano 12 chorych. Mistrza Polski już znamy, Lech obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Nie znamy także trzeciego spadkowicza. Ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy zapowiada się ekscytująco. Michał Waszkiewicz.
11: Lech obronił tytuł, ale za nim jest ścisk. Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
12: Drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
11: Ciekawie też będzie na dole tabeli. Obyt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie Jasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
13: Sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i praktycznie każdy mecz to finał.
11: Szanse na grę w pucharach wciąż ma 7 w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
8: Finałowa kolejka Ekstraklasy o 17.30.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Sobota cieplejsza niż piątek, bo 22 stopnie nad morzem, 23 na wschodzie, 24 w centrum i na południu kraju, do 26 na zachodzie. Wszędzie raczej słonecznie, najbardziej w centrum i w Wielkopolsce.

0: Kocham Cię, czyli Baj, Myśli i Słowa w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po 8. Ja tylko przypomnę, że jutro od południa w programie Niedziela z Beatą Kozidrak historie i anegdoty o jej piosenkach. No będzie, a właściwie było chyba ostatnio, tak, było o tej piosence. Było Myśli i Słowa tydzień temu, bo pamiętam, że Beata mówiła, że nie lubi tej piosenki, nie lubi jej śpiewać na koncertach, bo jakaś taka jest trudna w interpretacji.
1: Pracując nad płytą i nad każdą piosenką, wymyślałam sobie jakieś wokalizy, interpretację odpowiednią. Tak tutaj myślę, no jak taką piosenkę zinterpretować?
0: A no właśnie, bo zaczynała się od razu z grubej rury od Kocham Cię. Jutro od 12 fajne anegdoty na temat wszystkich piosenek Bajmu, ale także Beaty. A to Fine Young Cannibals.

0: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30. Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Aha, w Radiu Złote Przeboje. 8:29. Jednej rzeczy, której ostatnio żałuję muzycznie, to, że nie byłem na koncercie Aha, jak w listopadzie 2019 roku przyjechali do Warszawy. Niby niedawno, a już trochę czasu minęło i to był wtedy ich pierwszy koncert w Polsce, chyba od dekady. No i teraz już grupa specjalnie nie koncertuje, bo wokalista Morten Hackett zdiagnozował u siebie chorobę Parkinsona i przechodzi w związku z nią różne operacje. A wczoraj w Operze Leśnej w Sopocie, o właśnie, też żałuję, że nie byłem, bo się rozpoczął Sopot Hit Festival. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk obchodzili półwiecze pracy artystycznej, no i mogliśmy posłuchać m.in. Kombi i ONA. Kto nie słuchał, to dziś może nadrobić. Teraz nawet. Kiedy powiem sobie dość. ONA.

0: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

9 minut i będzie 9. Madonna w Radiu Złote Przeboje nas tu oczarowała. Tak jeszcze a propos tego Sopot Hit Festiwalu w Sopocie, który zaczął się wczoraj, to dziś wieczorem na scenie diamentowe hity. I będą m.in. Wilki, ich troje, Tatiana Okupnik, Wanda i Banda oraz Piersi, a potem koncert zostawili nam piosenki, w którym utwory tych, których już z nami nie ma, czyli na przykład Kory, Grzegorza Ciechowskiego, Marka Grechuty, Ryszarda Lidla. Ich muzyka w wykonaniu największych polskich gwiazd. No to będzie sentymentalnie. A to Taylor Dane.

Taylor Dane już kończy w Radiu Złote Przeboje, a my czekamy na wiadomości o godzinie 9, czyli za 6 minut. Ja tu mówię, że dzisiaj piękny, słoneczny, ciepły dzień. Wojtek Wiśniewski też o tym powie, ale w kontekście suszy, która nas czeka.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Reklama. A teraz już zapraszamy na wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 9:00.
9: Słuchaj, gorące lato przed nami, już teraz z braku opadów zaczyna się susza. Wieczorem gala, rozdanie nagród na festiwalu filmowym w Cannes. Nowoczesny katamaran zasilił flotę polskich meteorologów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tegoroczne lato ma być wyjątkowo ciepłe i suche. Takie są długoterminowe prognozy synoptyków. Spodziewamy się suszy, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
10: Sami zauważamy, że to już zaczęło się niestety od wiosny, bo mimo to, że mieliśmy dosyć srogą zimę i dosyć dużo opadów, od marca nie mieliśmy żadnych opadów, dopiero teraz są sporadyczne, ale to nie są opady, które spowodują zabezpieczenie sytuacji hydrologicznej w kraju, która jest nadal bardzo niepokojąca.
9: Żeby złagodzić skutki suszy, fundusz przekazuje pieniądze samorządom na budowanie zbiorników retencyjnych. Jeszcze przed wakacjami ma ruszyć też program dofinansowania do zbierania deszczówki w domach jednorodzinnych. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Trwał 2 tygodnie. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland. Po pierwszym pokazie publiczność nagrodziła polskiego reżysera i ekipę filmową kilkuminutową owacją na stojąco. Ponad 80 górników zginęło w wybuchu gazu w kopalni węgla w Chinach. Trwa operacja ratunkowa. Do eksplozji doszło, gdy pod ziemią przebywało około 250 osób. Niektórzy wydostali się spod ziemi samodzielnie. Po 3-tygodniowej przerwie technicznej wznawia kursy kolej linowa na Kasprowy Wierch. Podczas przestoju przeprowadzono przeglądy, a także ćwiczenia ewakuacyjne. Brali w nich udział ratownicy Topru i strażacy. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nazywa się Cumulus. Wczoraj w Gdyni odbył się chrzest. Przeprowadzanie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i bezpieczniejsze, mówi szef IMGW Robert Czerniawski.
11: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak inne urządzenia, z tym, że służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, bojami, które znajdują się na Bałtyku.
9: Wcześniej korzystaliśmy z pontonowej motorówki, mówi kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski.
12: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
9: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmur, która jest zwiastunem dobrej pogody.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: 22 stopnie dziś w Gdańsku, 23 w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie, 24 w Łodzi, 26 we Wrocławiu, 28 w Zielonej Górze. To cieplej niż w Tunezji. Wszędzie sporo słońca. Kacper Sosnowski, witam. Patrzę w kalendarz. 23 maja to jest dzień teścia i dzień żółwia. No i tak się zastanawiam, czy z tej okazji trochę nie zwolnić, nie wolniej zagrać.
13: Radio Złote Przeboje.
8: I zwolnić te nasze przeboje do takiego żółwiego tempa. Nie, no może przyspieszmy jednak. O, od razu lepiej. Backstreet Boys już słychać. Aha, i dzień mamy się zbliża. będę miał dla was z tej okazji fajne koncertowe niespodzianki do zgarnięcia.

Dido w Radiu Złote Przeboje. Która na początku XXI wieku wydała dwie fantastyczne płyty, a potem się z show biznesu wycofała, bo nie lubiła pokazywać się w mediach, udzielać wywiadów i tęskniła za swym bardziej anonimowym życiem. Zresztą przez ten cały show biznes to miała stany lękowe i depresję, więc przerwa dobrze jej zrobiła, a przy okazji tej przerwy została żoną i mamą. Dziś ma 54 lata, 6 lat temu wyruszyła na dużą trasę koncertową, ale teraz znowu sobie odpoczywa, czyli taki długi 6-letni weekend jej się trafił. A u nas Chris Isaak i... O, piękna współpraca antenowa. Tak jest tytuł tej piosenki.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś zdrowy.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dzień dobry, weekend.
9: Dzień dobry.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

9:27 na zegarach. NSYNC w radiu Złote Przeboje. A propos Eurowizji, o której sporo było w ostatni weekend, przypomnę, wygrała Bułgaria, dalej był Izrael i Rumunia, no to na polskie jury konkursu spadła pewna krytyka za to, że Izrael był przez polskie jury oceniony najwyżej przy przeciętnej piosence, jak to wypisali internauci. Tylko żeby było śmiesznie, to Izrael na pierwszym miejscu wpisało 2 z 7 członków polskiego jury, ale ten ich werdykt był taki dziwny, bo sumowany i przetwarzany przez specjalny algorytm. A polscy widzowie najwięcej głosów dali Ukrainie i to chyba nie dziwi, bo zapewne dużo naszych zachodnich sąsiadów, którzy mieszkają w Polsce, się zaktywizowało. A my się aktywizujemy, jak ktoś się właśnie przyciąga i wstał niedawno. Przy Billim Joelu aktywizacja lepsza.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Dzień dobry, sąsiadce.
8: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
7: To do zobaczenia.
8: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Reklama.
16: Nareszcie weekend.
17: Nareszcie sobota.
16: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

fanzy w Radiu Złote Przeboje. Mówiłem, że zbliża się Dzień Mamy już we wtorek. Mam coś dla was fajnego. Dla ciebie, mamo. Taki koncert 3 czerwca wieczorem w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Koncert, na którym 10 tenorów wystąpi z najpiękniejszymi piosenkami dla mam. Co tam będzie można usłyszeć? No na przykład to... Tak jest, no skoro koncert dla mam. Ale będą też na przykład... Przeboje z Kaldów. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. 22 44 30, dzwońcie i nagrywajcie 3 wyrazy, którymi opisalibyście swoją mamę. 3 wyrazy z krótkim uzasadnieniem, dlaczego te wyrazy. Te najciekawsze, najoryginalniejsze wypowiedzi będę nagradzał podwójnymi zaproszeniami na koncert w Białymstoku, który 3 czerwca. Czekam 40 minut na wasze telefony.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W sobotę 23 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super. Kiedy płyniemy?
3: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 10:00. Czas na sprawdzone wiadomości.
10: Media i politycy ze świata komentują decyzję o wojskach USA w Polsce. 14 lat więzienia chce prokurator za śmiertelny wypadek po alkoholu. Coraz częściej latamy w podróż. Większy ruch na lotniskach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Światowe media komentują słowa Donalda Trumpa o Polsce. Przypomnijmy, prezydent USA ogłosił, że wyśle do Polski 5000 żołnierzy USA. Opiniom z zagranicy przyjrzał się Tomasz Orchowski.
11: New York Times przekazał, że decyzja zaskoczyła Pentagon. Niemiecki Spiegel uważa, że wysyłając teraz wojska do Polski, Trump przedstawia wcześniejszą wpadkę jako gest. Po ogłoszeniu decyzji przez Trumpa, a zrobił to w swoim stylu w mediach społecznościowych, kolejne rządy naszego regionu wyrażają zadowolenie. Popieram, to prezydent Łotwy. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO to już przywódca Litwy. Zadowolenie wyraził także Johann Wadeful, szef dyplomacji Niemiec, skąd Trump ogłosił wcześniej wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy.
10: Prokuratura domaga się 14 lat więzienia za spowodowanie pod wpływem alkoholu katastrofy drogowej. Zginęło w niej 2 18-latków. W ubiegłym roku oskarżony przewoził 9 osób, w tym 3 w bagażniku. Jechał 130 km na godzinę w terenie zabudowanym. Miał 2 promile alkoholu. Wyrok 3 czerwca. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem leków przeciwbólowych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku. Coraz częściej latamy w podróż. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 66 milionów pasażerów, o 12% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób wybrało się do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. A w Oslo dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Już 6 dla największej gwiazdy naszej reprezentacji Ewy Pajor. 5 poprzednich takich finałów przegrała. Tym razem jej FC Barcelona zmierzy się z Olympique Lyon. Napastniczka francuskiej ekipy, norweszka Ada Hegerberg, mówi, że dla niej to będzie wyjątkowy wieczór.
12: Ponowny awans do finału Ligi Mistrzów jest czymś wspaniałym. A fakt, że zagram u siebie, mam mieszkanie tuż obok, jest naprawdę super i to będzie spektakularne widowisko.
10: Barcelona na Olympik o 18:00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: 22 stopnie będą w Trójmieście, 23 w Kielcach i Katowicach, 24 w Warszawie, Krakowie, 26 w Bydgoszczy i w Szczecinie oraz Legnicy. Bez opadów, bez mocnego wiatru, sporo słońca. Kacper Sosnowski, witam. 22 4 4 3 0, dzwońcie i nagrywajcie trzy wyrazy, którymi opisalibyście swoją mamę. Czekają podwójne zaproszenia na koncert dla ciebie, mamo. Radio Złote Przeboje. Ten koncert 3 czerwca w Białymstoku. Ja wybiorę najciekawsze wypowiedzi i będę nagradzał przed godziną 11.

Gerard Presgórwik w Radiu Złote Przeboje o Królach Świata. Piosenka. 3 dni do Dnia Matki, ten już we wtorek, a u nas przez cały tydzień konkurs, w którym możecie wygrać bukiet kwiatów dla mamy i 500 zł na jakieś miłe chwile ze swoją mamą, na przykład wspólne wyjście na masaż do spa. Do tego konkursu wchodzimy przez naszą stronę złoteprzeboje.pl. Tam jest specjalny formularz, w którym też jedno proste pytanie, ale nie zdradzę jakie. Możecie wejść teraz i się przekonać i już od poniedziałkowego poranka będziemy nagradzać. A ja przypomnę, że jak już jesteście niecierpliwi i chcecie iść na koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo, który w Białymstoku 3 czerwca, to no, w ciągu najbliższych pół godziny można wygrać podwójne zaproszenie na ten koncert. 22 4 4 3 0. Trzy cechy, którymi określicie swoją mamę. Nagrywacie na naszą sekretarkę, a ja potem wybiorę te najciekawsze zgłoszenia.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tania tutaj jest, 100 krotka.

0: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
1: Scusa arrivo.

0: Enrique Iglesias w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: Czyli piosenki, które zyskały inne brzmienie. Roxanne, pierwszy przebój zespołu The Police 78 roku, choć na swój sukces musiał poczekać kilkanaście miesięcy, bo po pierwszym wydaniu spopularyzował go dopiero jeden z DJ-ów w klubach i wtedy wzięły go też stacje radiowe. Sting napisał utwór po spacerze po paryskiej dzielnicy rozpusty, kiedy przyjechał do stolicy Francji na koncert. W 1999 roku George Michael postanowił wydać płytę z coverami i zaśpiewał także tę piosenkę w bardzo relaksującym stylu. Piękne i nastrojowe były te wersje George'a Michaela. Ale zostajemy przy policji.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez

0: Sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
4: Rossmann. A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Reklama. To jest radio Złote Przeboje.

0: Dave Stewart, Candy Dulfer. Pięknie to zagrali. Tu Radio Złote Przeboje, 12 minut i będzie 11. To czas na rozstrzygnięcie naszego konkursu. Do wygrania bilety na koncert dla Ciebie, mamo, w Białymstoku 3 czerwca. Karolina zadzwoniła i ładnie powiedziała. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Trzy słowa dla mamy. Dobro, troska, radość.
0: A no właśnie, i pięknie Karolina uzasadniła, że u niej tych słów trochę zabrakło, jeżeli chodzi o jej mamę, ale za to ona stara się taka być dla swojego dziecka. I tu jeszcze jedno nagranie.
2: Moje trzy słowa to z piekła rodem.
0: Jejku, jejku, jak ja mam to skomentować? To ja może zagram Heaven and Hell, niebo i piekło, CC Catch.

0: Szagi w Radiu Złote Przeboje. A to już tylko 4 minuty i będzie godzina 11. W naszych wiadomościach powiemy o kolejnym mieście, w którym wieczorami nie kupimy alkoholu. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
6: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje, gra wam w sobotę. Zbliża się godzina 11, zapraszamy na wiadomości.
12: W stolicy powstanie super nowoczesne Centrum Cyberbezpieczeństwa. Lublin dołączył do miast z tak zwaną nocną prohibicją. Siatkarki przegrały towarzysko z Turcją, a siatkarze wygrali z Ukrainą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK, mówi dyrektor Instytutu Radosław Nielek.
13: To zarówno laboratoria dotyczące szkolenia, także laboratorium badań czy fuzzingu aplikacji, czyli takie laboratorium, które pozwala szukać podatności w istniejących systemach informatycznych. To laboratorium odzyskiwania danych, to laboratorium bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.
12: Budowa kompleksu budynków ma ruszyć jeszcze w tym roku. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. 40 tysięcy osób ewakuowano po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej z fabryki w Kalifornii. Amerykańskie służby starają się zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami. Nie ma doniesień o tym, by ktoś ucierpiał. Lublin dołączył do miast z nocną prohibicją. Tej nocy sklepy nie sprzedawały już alkoholu. Tak zdecydowali radni. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabłocka.
14: Chodzi właśnie o to, żeby ta cisza nocna mogła wszystkich mieszkańców obowiązywać, uspokojenie tych punktów w okolicy, których się coś działo, prawda?
15: A także przede wszystkim ograniczenie, że tak powiem, klientów, pacjentów na SOR-ach.
16: Jeśli ktoś z mieszkańców zauważy, że po tej godzinie jest sprzedawany alkohol, mieszkaniec może zadzwonić na policję do straży i zgłosić ten fakt, a stwierdzenie faktu jest dowodem i to powoduje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
12: Statystyki policji z innych miast wskazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji zmniejsza liczbę interwencji. Pogoda zachęca do spacerów. Dobre warunki są w Karkonoszach. W wyższych partiach jest bezwiecznie, a przelotne opady prognozowane są dopiero na wieczór. Pomimo tego szlaki mogą być miejscami mokre i śliskie. Grały nasze siatkarki i grali siatkarze. Biało-czerwone we Włoszech zaczęły sezon reprezentacyjny. Na towarzyskim turnieju w Genui przegrały z Turcją 2-3, mówi libero Justyna Łysiak.
17: Był to pierwszy nasz oficjalny mecz, dużo zmian, dużo rotacji. Musimy się ze sobą gdzieś tam poczuć, mało miałyśmy czasu, także na pewno jest to materiał do analizy, z którego wyciągniemy wnioski.
12: Na turnieju w Katowicach grają panowie. Wygrali z Ukrainą 3-1, o 20:00 zmierzą się z Brazylią.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Sobota cieplejsza niż piątek, bo 22 stopnie nad morzem, 23 na wschodzie, 24 w centrum i na południu kraju, do 26 na zachodzie. I bez opadów. Na niebie słońce z lekkimi chmurami.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.

Chwila po 11. Jak niektórzy się wybierają na bazar, to nadstawcie ucha za chwilę o polskich truskawkach, które często z Polską mają mało wspólnego. Radio Złote Przeboje. Kacper Sosnowski, witam i tak pięknie gram.

Reni już jest w Radiu Złote Przeboje. 11.10 na zegarach, pora na deser i na zakupy. Jak wylądujecie w sklepie niebawem czy na bazarze, a podejrzewam, że tak może być, to sprawdźcie, jak sprawa z truskawkami wygląda. Ja wczoraj kupiłem kilo za 16 zł i była kartka, że polskie. Ale sobie chyba pan tak napisał, bo potem jak w domu sprawdziłem, to się okazało, że tyle kosztują te z Grecji. Jak są zielone na końcówkach czy przy szypułkach, a te były, no to znaczy, że zbierane jako niedojrzałe i chwilę poleżały, na przykład w transporcie. I uwaga, uwaga, ceny polskich truskawek w hurtowniach wynoszą powyżej 20 zł. Także jak ktoś sprzedaje za tanio, to od razu lampka powinna się czerwona zresztą zapalić na tym bazarze. Truskawki nam fałszują.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
9: Reklama.
10: W końcu...

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. Metallica właśnie u nas zagrała, to pewnie fani Depeche Mode by chcieli, żeby ten zespół też się znowu pojawił. U nas za chwilę pojawi się ABBA i Chiquitita. W oryginale to była Roselita, dokładnie w rękach Roselity. Taki tytuł był tego ważnego dla świata nagrania. Ważnego, bo zespół pierwszy raz zaprezentował je na koncercie Music for UNICEF w 1979 roku i połowa dochodu ze sprzedaży tej piosenki była przekazywana na rzecz tej organizacji. A od ponad dekady jest to już cały dochód. No i wiecie co? I udało się zebrać 5 milionów dolarów na działania UNICEF-u na rzecz ochrony dzieci przed przemocą. Także taka piękna siła muzyki i dobrych ludzi z zespołu. Od razu sobota lepsza, jak sobie takie dobre informacje przekazujemy.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
11: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
12: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
21: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
22: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
21: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
22: Super. Kiedy płyniemy?
23: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
0: Reklama.

0: Freddie Mercury w Radiu Złote Przeboje. Idę jutro na Music of Queen Live, czyli taki Queen Tribute Show, zespół, który w naśladowaniu Queen doszedł ponoć do perfekcji. No jak nie ma oryginału, to trzeba się imitacją, że tak się wyrażę, cieszyć, prawda? A u nas od południa jedyna, oryginalna Marzena Rogalska i dzisiaj Tomasz Jacyków. Będą ploty i komentarze o ubiorze znanych osób między innymi.
1: I dowiecie się też, dlaczego Jacyków nie lubi zdrobnień.
2: No nie lubię zdrobnień.
1: Tak. Nie daj Boże mu powiesz...
2: Ponieważ mam organy, nie organki.
0: Dobre, dobre. A więcej od 12 polecamy. Oddział zamknięty już słychać.

0: Tonis w Radiu Złote Przeboje. W południe w wiadomościach ważne doniesienia z Krakowa, a od południa także u nas Marzena Rogalska. Dziś jej gościem Tomasz Jacyków. Ależ on się ładnie ubrał. Proszę sobie na naszym Instagramie sprawdzić.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Odświętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Reklama.
10: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Zaginęła 12-latka w Krakowie. Od czwartku nie wróciła do domu. Trump rozważa wznowienie ataków na Iran, chyba że dojdzie do przełomu w negocjacjach. Sprawa małżeństw jednopłciowych. Polacy podzieleni w opiniach pół na pół. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaginęła 12-latka w Krakowie. Nie wróciła do domu ze spotkania z przyjaciółmi. Od wczoraj szukają jej policja, terytorialsi i straż. Ostatni sygnał obecności zaginionej odnotowano w Lesie Wolskim. Służby poszukują już jej w całym powiecie krakowskim. Zaginiona to 12-letnia Elżbieta Wojtacka. Ma 161 cm wzrostu, długie blond włosy. Wyszła z domu w czwartek w czarnej bluzie z kapturem. Amerykański prezydent rozważa wznowienie ataków na Iran, twierdzi portal informacyjny Axios. Według niego Trump zrezygnuje z kolejnego uderzenia tylko w przypadku nagłego przełomu w negocjacjach z Teheranem. Cezary Jaszczyk.
12: Część mediów spekuluje, że do przełomu i podpisania porozumienia może dojść niebawem. O postępach mówi amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Wiem, że to dopiero początek, ale jest pewien niewielki postęp. Nastąpił pewien ruch i to dobrze. Iran nigdy nie może mieć broni jądrowej. Do tego dochodzi oczywiście kwestia cieśniny Ormuz. Twardsze stanowisko prezentuje sam Iran. Rzecznik tamtejszego MSZ-u podtrzymuje, że różnice między stronami nadal są głębokie i znaczące.
11: Polacy mocno podzieleni w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą. Z badania CBOS-u wynika, że 45% Polaków uważa transkrypcję za krok w dobrą stronę. Dokładnie taki sam odsetek osób jest przeciwnego zdania. Transkrypcję, czyli uznanie pary za małżeństwo przez Urząd Stanu Cywilnego, częściej popierają kobiety niż mężczyźni. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wszystkie mecze odbędą się o tej samej godzinie, o 17.30. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na drugie miejsce liczą Górnik Jagiellonia i Raków, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
13: My przede wszystkim musimy ze spokojną, chłodną głową podejść, my jako zawodnicy i cały nasz klub, do tego meczu i nie narzucać sobie niepotrzebne presje, tylko wiemy, co mamy robić i każdy musi się skupić na swoim zadaniu.
11: Z ligi spadną Brukbet i Arka i jeszcze jeden zespół. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, mamy dużo słońca, a temperatura maksymalna od 23 do 27 stopni. Jutro nawet jeszcze trochę cieplej, za to możliwe przelotne opady deszczu, a na południu Polski także burze.

0: Uwaga, uwaga, wy przysiądźcie, kochani słuchacze Radia Złote Przeboje. To jest weekend jak marzenie, ale inny niż zwykle, bo oto najbardziej złośliwa bestia wpadła do mnie. Tomasz Jacyków się nazywa i on wam pokaże, jak wy się ubieracie.
1: Tak, mówią, że mam ozór nie od parady i liżę nim wszystko, co się da.
0: Aha.
1: Tra-la-la.
0: Dobra, dobra, próbuję tutaj zmienić narrację, ale wy zobaczycie do 15, jak on się rozkręci, co on będzie wygadywał. Bądźcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomasz Jacyków i jego ostry jęzor z nami, ale żeby tak mówić i żeby sobie pozwalać na takie metaforki, takie uszczypliwości, żeby sobie tak

0: operować językiem ironią, to trzeba trochę czytać.
1: Trzeba chcieć. Ja jestem, zawsze o tym mówiłem, że jestem jedną wielką chodzącą dysfunkcją. Ja jestem bardzo dysfunkcyjnym człowiekiem. Od zawsze. Mam potworną dysgrafię, dysleksję. W związku z tym jakby jako przepretensjonalny, okropny bachor stary, maleńki w klasie trzeciej szkoły podstawowej zmusiłem moją nieszczęsną matkę do przeczytania mi imienia Róży. Moja mama czytała mi wszystkie lektury, książki w szkole, nauczycielki, no które, zdaje się, jak widać, no nie były gejzerami intelektu, bo one się zorientowały w piątej klasie szkoły podstawowej, że ja praktycznie nie czytam.
0: Jak czy ty miałeś właśnie audiobook w postaci głosu mamy?
1: Mamy i niezłą pamięć. I to było tak, że mama mi czytała raz, potem drugi raz, a potem ja po prostu czytałem, jakby patrzyłem w książkę i waliłem na pamięć.
0: Jacyków nie czyta.
1: Potem jakby stwierdzono właśnie, że to dysgrafia, dysleksja.
0: Dobrze, to powiedz mi, Tomku, jak ty...
1: Audiobooki to... są. Bardzo dużo słucham. Proszę moich bliskich, żeby mi czytali.
0: Dobrze,
1: i
0: ale
1: jeżeli
0: to już...
1: się uprę, to sam czytam. Nie mogę czytać więcej niż 2 godziny, bo potem mnie zaczyna bardzo boleć głowa.
0: To, żeby cię nie bolała głowa, proponuję Boba Marleya, Could You Be Loved? Przepiękny numer.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Jeżeli mówię Tomasz Jacyków, co potem? Artysta? Stylista?
2: Dysfunkcyjny człowiek, który robi wszystko, żeby przeżyć swoje życie z największą satysfakcją dla siebie i radością dla innych.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
0: Złote Przeboje.
2: Let's go, girls.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomku Jacykowie, czasem zastanawiam się, czy my pewnych wielkich nazwisk ze świata mody nie podziwiamy z rozpędu. Co by było na przykład, gdyby Coco Chanel dzisiaj startowała ze swoimi garsonkami? Czy miałaby szansę na sukces?
2: Każdy czas ma swój czas i każde pokolenie ma swoich idoli i swoje gwiazdy. Nie można tego porównywać, dlatego że XXI wiek, czyli nasze myślenie teraz, jest kompletnie inne niż myślenie nawet końca XX wieku. No wszystko się zmienia. No, jeżeli byśmy wzięli Coco Chanel, no to była to sex workerka, która była wóz albo przewóz. No, była również kolaborantką niemiecką, no i braci Welthammerów, którzy, dzięki którym stała się najbogatszą kobietą świata w pewnym momencie, chciała posłać do obozu koncentracyjnego. No, była antysemitką. I wszystko dlatego, że musiała przetrwać. To nie była artystka Elza Schiaparelli, która przyjaźniła się z Salvadorem Dali i miała zupełnie inny stosunek do stosunku niż pani, która musiała mieć stosunek do stosunku zawodowy, bo inaczej by nie przetrwała. Gdyby nie fortuny kochanków, to mogłaby se dziubać kapelusze do tej pory. No,
1: ożywiłeś się? Widzę, że
2: bo to wielka postać i dlatego, bo ona dlatego tyle zrobiła, dlatego zrobiła tę rewolucję, bo rewolucja była w niej.
1: A we mnie jest chęć, żeby zagrać dla ciebie Ricka Astleya. Never gonna give you.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Koko była przecenioną trochę twoim zdaniem ikoną mody, czy też każdy czas ma swoje prawa i nie można by dzisiaj sobie odpowiedzieć na to pytanie, Tomku?
2: Nie przeceniamy jej. Doceniamy ją tak, jak powinniśmy. Mhm. Oddzielamy właśnie jej wątpliwą moralność i ją prywatnie jako postać, bo ona jest kamieniem milowym tej mody.
3: Autopromocja.
0: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
4: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
0: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
3: Autopromocja.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
16: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
17: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
18: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Reklama. Na weekend jak marzenie. Do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tak się zastanawiam, Tomku Jacykowie, kto ma ostrzejszy język? Karl Lagerfeld czy ty? Karl to właściwie już miał.
2: Nie, w ogóle nie chcę się równać. To są tak zupełnie... Lagerfeld jest dla mnie ikoną, rzeczywiście.
1: Ale potrafił ikoną, też przy...
2: No on już... Ja uwielbiałem te jego bełmoty. Znaczy, trzeba pamiętać o tym, że one były mówione z jego punktu widzenia i z jego status quo. To było bardzo bogate niemieckie dziecko, które było bardzo pracowitym, niemieckim, bardzo bogatym młodzieńcem. I to jest tak, że właśnie Lagerfeld, on nic nie musiał, on miał wszystko zagwarantowane. I on wiedział, że on nie może być bardzo dobry, znakomity. On musi być jedyny taki.
1: Słuchaj.
2: I taki był. I ja nawet o tym nie wiedziałem, że on tak to pozycjonował.
1: Aha.
2: I ja zawsze o sobie tak mówiłem. To nie chodzi o to, żeby być bardzo dobry i żeby równać się z najlepszym.
1: Ale być jedynym takim?
2: Żeby być jedynym takim. Wszystko jedno. I to jest taka historia, że to jest historia, która jest tak samo skazana na sukces, jak i na porażkę. Bo jeżeli jesteś jedyny taki, to mówią tak, chcę pracować z tym gościem i z nikim innym. A w momencie, kiedy staje w konkury z 20 innymi, no to już, a czasami jest tak, że trzeba stanąć w te konkury.
1: Zastanawiam się, czy z Britney Spears jest ktoś w stanie stanąć w konkury, bo teraz na nią kolej. You drive me crazy.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich Tomek Jacyków i dalsza część naszej rozmowy. Będzie między innymi o tym, czy luksusowe metki wciąż mają znaczenie, o tym, jak modę traktuje pokolenie Z i o tegorocznej gali Met.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Wielki wyciek toksycznych odpadów koło Disneylandu. 5-letni chłopiec przypadkowo postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. To już będzie ostatni z ostatnich meczów Lewego w Barcelonie. Dziś koniec sezonu La Liga. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielka ewakuacja w Stanach Zjednoczonych. 40 tysięcy osób musi opuścić swoje domy niedaleko Los Angeles. Doszło do wycieku niebezpiecznych substancji z fabryki produkującej plastikowe części do samolotów. Rozszczelnił się zbiornik toksycznych chemikaliów. Strażacy próbują go schładzać, ale jest ryzyko dalszych pęknięć, a nawet eksplozji. Zakłady stoją 2 kilometry od słynnego Disneylandu. Będzie prognozować pogodę i prowadzić pomiary na morzu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wzbogacił się o nowoczesny katamaran. W gdyńskiej marinie odbył się uroczysty chrzest jednostki.
16: Służ nauce, bezpieczeństwu i ludziom morza. Nadaje ci imię Cumulus.
17: Chrzest to jak narodziny. Wreszcie jest, wreszcie pływa, są już papiery i szampan rozbił się za pierwszym razem. W porównaniu do tego, czym teraz dysponujemy, no to jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. To jest zupełnie inna jakość.
16: Ta jednostka po prostu zwiększa absolutnie nasze możliwości w utrzymaniu ciągłych pomiarów, a proszę mi wierzyć, jest to ogromne wyzwanie.
17: Cumulus to chmurka. To zwiastun dobrej pogody. I taką pogodę chcemy mieć zawsze. A niebawem ruszamy już do liniowej pracy. Możemy robić to bezpiecznie.
15: Mówili matka chrzestna i kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku Tamara Zalewska oraz kapitan Cumulusa Bartosz Zakrzewski. 5-letni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. W wielkopolskim Odolanowie prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Według policji 13-latek strzelał do tarczy w przydomowym ogrodzie. 5-latek przypadkowo wbiegł na linię strzału, został trafiony w podbrzusze i trafił do szpitala. Przeszedł operację, jest w stanie stabilnym. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland. Publiczność nagrodziła go kilkuminutową owacją na stojąco. Robert Lewandowski szykuje się do ostatniego meczu w Barcelonie. Tydzień temu pożegnał się z kibicami na Camp Nou, a dzisiaj zakończenie sezonu w La Liga. Wszystkie mecze o 21:00. Barsa gra na wyjeździe z Walencją.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Pogoda.
15: Jeszcze mamy kalendarzową wiosnę, choć pogoda dzisiaj letnia, niebo tylko trochę zachmurzone, a na termometrach od 23 do nawet 27 stopni. Poza tym sucho, a ciśnienie wysokie, to wszystko dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Jutro jeszcze cieplej, ale może padać, a nawet burze.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: To ja, Tomek Jacyków, jestem tutaj z Marzeną Rogalską i to jest weekend jak marzenie.
2: Tak, to jest weekend jak marzenie. Jeśli chcecie się dowiedzieć, czy styl wymaga inteligencji, czy człowiek się z tym rodzi, no to wy zostańcie z nami, prawda?
1: Koniecznie.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Pytanie za 100 punktów do Tomka. Tomek Jacyków oczywiście.
2: Co jest gorsze? Brak gustu czy takie przekonanie, że ma się świetny gust?
3: Dla osoby samej zainteresowanej, no to jest super, no. Przekonanie o swojej wszechwiedzy i wszechmocy i kompletny brak refleksji. Dla reszty w zależności od zależności. Znaczy dla mnie jest fantastycznie. Bo mnie to cieszy, jak ludzie za własne pieniądze bawią mnie po prostu do łez. Inni mogą im zazdrościć. Jeszcze inni właśnie o to chodzi, że my produkujemy siebie codziennie, co rano, a wrażenia, jakie robimy na innych, no to jest sprawa tych innych.
2: Czyli to, że sobie tak poczynamy, łamiąc jakieś jednak

0: ogólnie przyjęte.
1: Właśnie nie ma zasad, nie ma już nie ogólnie ma. Przyjętych zasad.
0: Nie
1: bo
0: ma.
1: Właśnie, no to...
0: No to czekaj, to no każdy to może chodzi, się no ubierać jak chce.
1: Kiedyś była ta klepsydra, no. Że te wymiary, że coś tam i tak dalej, i tak dalej. Można wszystko.
0: Czyli koniec z demokracją stylu.
1: No jest w tej chwili trend na no dress code, że no. Możesz wszystko i wszyscy mogą wszystko i inkluzywność to jest jakaś bzdura, wymyślona po prostu jakby na potrzeby debaty uniwersyteckiej. Natomiast jakby ludzie nie są inkluzywni. No mamy różne pragnienia, różne oczekiwania wobec świata, różne wymagania. W związku z tym nie jesteśmy równi. No.
0: W sensie, że każdemu coś innego do szczęścia potrzeba? Wrócimy do tego jeszcze. A tymczasem Christina Aguilera, Lady Marmalade.

0: Czy my Polacy ubieramy się coraz lepiej, czy coraz drożej? I jednocześnie jeszcze jest w nas lęk, że boimy się być ocenieni, że jesteśmy źle ubrani.
1: My Polacy jesteśmy bardzo podzieleni. Jest grupa, która ubiera się tak, że ma coraz więcej ubrań i jest coraz modniejsza. I jest grupa bardzo świadomych ludzi i bardzo dorosłych i młodych ludzi, która bardzo selektywnie dobiera ubrania. Ale to jest grupa, która jest zamożna w wiedzę i gotówkę.
2: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Wiadomo, że mamy są najlepsze. A upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Nurtuje mnie taka kwestia. Pytanie oczywiście do Tomka Jacykowa. Czy pokolenie Z nie daje psztyczka w nos tej modzie premium, tym wielkim domom mody? Coraz częściej słyszę, że dla nich logo jakiejś marki to jest obciach, że to logo straciło już taką rolę uwodzenia.
2: Nie, to jest tak, że rzeczywiście są sezony, że ta logomania jest większa, są sezony, że ona jest mniejsza.
1: Oni nam teraz pokazują, mamy to w nosie w ogóle, oni nie będą kasy wydawać
2: na... Bardzo teoretycznie, a praktycznie jest tak, że właśnie młodzież, jest różna młodzież, natomiast jakby...
1: Czyli to nie jest ich cecha wspólna.
2: Logo jest po to, żeby mogli się ucieszyć ci ludzie, których nigdy nie było stać na logo. I żeby mogli ucieszyć się tak bardzo, żeby inni się też ucieszyli razem z nimi. To ucieszenie się to może być też zazdrość. Jak widzą w oczach czyjś zazdrość. I dlatego, ponieważ jakby tych platform jest tak bardzo dużo sprzedających rzeczy, które nie mają nic wspólnego z prawdziwością, że tak naprawdę te symbole i loga marek, one przestały mieć znaczenie.
1: W tym programie, pamiętajmy, muzyka ma znaczenie. Ace of Base, Beautiful Life.

0: luksus jest nadal sexy, czy nie? W czasach nadmiaru, w czasach, wiesz...
1: Nie ma nadmiaru. Nie ma nadmiaru. Luksus, ten luksus, luksus zawsze seksy i zawsze będzie seksy. On się staje... Im te luxury brandy stają się coraz bardziej popularne, tym ten prawdziwy luksus staje się coraz bardziej niedostępny.

0: kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
12: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
13: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
18: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

sit together on the sofa with the music way down low.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomek Jacyków z nami. Tomku, oglądając gwiazdy i stylizację na tegorocznej Met Gali, zastanawiałam się, czy to jest przebranie, ubranie, czy to jest jeszcze sztuka. Madonna na przykład. Co ciekawe, oglądałam obraz akurat w Paryżu Leonory Carrington, kiedy Madonna była za ten obraz na Met Gali przebrana.
2: Znaczy, z którego jakby wyciągnięto Madonnę.
1: Tak, którym się inspirowała.
2: No to teraz tak, i to, czy to Madonna się zainspirowała, czy też wielki Vaccarello, który projektuje dla Saint Laurenta, się zainspirował. Mhm. I padło na Madonnę z układu jakiegoś. No i nagle, no bardzo pięknie to wyglądało, no super, tak, tam, fantastycznie.
1: Tak, mi się tak, bardzo podobała, instrument, tak.
2: Mi się bardzo podobała akurat Ania Rubik, która po prostu jakby pokazała, że sztuka krawiecka jest po prostu sztuką i nie trzeba do tego obrazów malować, żeby to była sztuka.
1: Ania,
2: bo to
1: Rubik
2: była
1: przepięknie
2: skrojona suknia, też zresztą z projektu Vaccarello dla Saint Laurenta, i to było po prostu, to była sztuka krawiecka. To jak ona się układała na pośladkach, to jak dekolt leżał, to jak się układała z przodu, no wszystko tam grało.
1: Widzisz?
2: Absolutnie. Moda jest sztuką i koniec i kropka. I nie trzeba się przebrać za rzeźbę, żeby udowodnić, że moda jest sztuką.
1: Czas na Snap. The Power.

Niebawem wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wrócimy do rozmowy z naszym gościem, Tomkiem Jacykowem, i będzie o tym, czy Tomasz ma dużą szafę, czy małą szafę kompaktową. I co strój mówi

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Reklama.
14: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Plum to nowy model polskiej sztucznej inteligencji. Susza zagraża rolnikom, szczególnie w trzech województwach. Kto marzy o pracy na kolei, ma szansę spełnić to marzenie na Śląsku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pojawił się polski model sztucznej inteligencji, wprowadza go Ministerstwo Cyfryzacji. Nazywa się Plum. Powstał, by usprawnić pracę polskiej administracji. To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
16: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
15: Ministerstwo Cyfryzacji planuje zwiększanie inwestycji w sektorze sztucznej inteligencji. Susza daje się we znaki rolnikom. Najgorsza sytuacja jest w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim i mazowieckim. Dane przejrzała Anna Gmiterek-Zabłocka.
17: Z danych instytutu wynika, że susza najbardziej dała się we znaki uprawom zbóż jarych. Chodzi w szczególności o pszenicę, jęczmień czy owies. Analiza w systemie monitoringu suszy objęła okres od 21 marca do 20 maja. I na przykład w województwie kujawsko-pomorskim liczba gmin zagrożonych skutkami suszy to prawie połowa, a na Mazowszu 34%, mówi rolnik Marek Szuster.
18: Ani ja nie pamiętam, ani moi rodzice nie pamiętają aż tak dużej suszy, jaka następuje w tym roku.
17: Inny z rolników, Adam Bork, nie kryje, że rośliny przez suszę są o wiele słabsze.
19: One nie wydadzą takiego plonu już, jak mogłyby. I to jest odczuwalne.
17: Teraz po opadach sytuacja na polach nieco się poprawiła, a analizy suszowe z Instytutu w Puławach od teraz będą już regularne.
15: Wyjątkowa fala upałów zalewa Francję. W większości kraju temperatura w najbliższych dniach przekroczy 30 stopni i będzie o 10-15 stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku. Najgoręcej na południu, nawet 35 stopni. Kto szuka pracy na kolei, ma szansę dostać ją na Śląsku. Koleje Śląskie przygotowują zatrudnienie w najbliższych latach nawet 600 osób. Dziś zatrudniają 1500. Spółka szybko się rozwija, zamówiła właśnie 35 nowych pociągów. Będą potrzebni m.in. kierownicy pociągów, konduktorzy i maszyniści.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Przeważnie pogodnie, dużo słońca, zachmurzenie co najwyżej umiarkowane, a temperatura dzisiaj od 23 do 27 stopni, ciśnienie wysokie, a wiatru właściwie nie ma. Jutro nawet jeszcze trochę cieplej, ale jutro mogą już pojawić się deszczowe chmury, deszcze raczej przelotne, ale możliwe też burze.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Boże, ty słyszysz i nie grzmisz. Dlaczego czas tak szybko leci? Z nikim się tak fajnie o modzie nie gada jak z tym Ansymonem Jacykowem.
2: No bo to są takie czasy, wiesz, że można wszystko. Ale czy trzeba?

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomek Jacyków z nami. Otwieram teraz taki departament pod tytułem Moda i Psychologia. Czy ty potrafisz czytać ze stylizacji, z tego jak ludzie są ubrani? O, tu widzę takie kompleksy, tu widzę samotność na przykład, tu widzę ktoś obrósł w piórka, bo są świeżo zarobione pieniądze, to o czym mówiłeś.
2: No nie jesteśmy żywi, absolutnie tak. Znaczy jestem w stanie przeczytać, kto traktuje ubranie jako oręż, a kto traktuje jako tarczę. Ale to muszę mieć na to 3 minuty rozmowy albo 3 minuty obserwacji takiej osoby. Bo właśnie dlatego te ubrania są takie cudowne. Bo nimi możesz się w ogóle wystawić, ale za nimi możesz się genialnie schować. No właśnie o to chodzi.
1: No a jak to jest z tym ubieraniem się dla siebie i dla kogoś?
2: To jest tak jak ze sztuką, że sztukę uprawiasz dla siebie, ale bez odbioru innych ona nie ma sensu.
1: Okay.
2: Dokładnie tak samo, bo moda jest sztuką, bo moda jest tak naprawdę soczewką, w której gromadzi się cały niepokój świata, jaki się dzieje. I jeżeli ktoś wnikliwie patrzy na tę modę, obserwuje ją i wyciąga wnioski, to widzi, że te wszystkie niepokoje, że to wszystko tak naprawdę wchodzi w modę.
1: Wrócimy do tego tematu jeszcze, a tymczasem muzyka, Modzio, Lady.

0: Jak wyglądasz, Jacykowie, w domu? Czy można cię zastać w dresach, w puszystych kapciuszkach? Czy zawsze jesteś na tip-top?
1: Zawsze jestem po swojemu, wiesz? No nie jestem przebrany za nikogo innego, no.
0: Ale robisz sobie czasem taki dzień dziada w domu? W wyciągniętych tam...
1: Wiesz co, no właśnie nie.
0: Gaciach,
1: o tyle, że nie, że nie, nie mam takich gaci, wiesz? Dlatego, że... No że właśnie o to chodzi, że jestem z tych, którzy, że żeby coś przyszło, musi coś odejść.
0: Ja się z tym zgadzam, ale mam jedną prośbę. Ty nie odchodź, bo my jeszcze ze sobą tutaj do 15:00.
2: Autopromocja. Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
3: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
2: I moje najlepsze piosenki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
2: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Czy Tomek Jacyków charakteryzuje się tym, że ma małą szafę? Kilka rzeczy,
2: bardzo
1: ale
2: treściwa.
1: Mała,
2: spora,
1: ale treściwa?
2: No jakby to jest szafa kolesia, który od zawsze kochał ubrania, który się pozbywa na bieżąco rzeczy, ale jakby nie wszystkich. I ona jest treściwa. No ja naprawdę zawsze, ja nigdy nie kupowałam dużo rzeczy. Zawsze kupowałam rzeczy za drogie. Te, na które teoretycznie nie było mnie stać.
1: Żeby tak jak moja mama mówiła, żeby się to dobrze starzało, co drogie, to tanie, bo posłuży ci przez lata i zawsze będzie dobrze wyglądać.
2: Poza tym, no, jeszcze w tym XX wieku i nawet na początku XXI wieku często ta marka była gwarancją jakości.
1: Jakości, to prawda.
2: W tej chwili właśnie
1: krawiectwa.
2: O to chodzi, że rzeczy markowe nie muszą być gatunkowe.
1: Tak.
2: Nie muszą być jakościowe, przepraszam.
1: Zgadzam się, teraz tak
2: i to jest
1: się
2: właśnie
1: porobiło.
2: Tak, że a ja cały czas jednak rozumiesz tę jakość. Jakość ma, no jest czymś fantastycznym, bo to ty decydujesz, czy oddasz to koleżance, która będzie to nosiła kolejne 10 lat, czy ty sobie to odłożysz na 5 lat i za 5 lat to wyjmiesz i będzie to wyglądało świetnie w ogóle i będzie spełniało swoje znaczenie, czy też na przykład masz coś, co uwielbiasz, co jest piękne, wspaniałe i kochasz to ubranko i ono się po prostu rozsypuje na twoich oczach.
1: Czas na Headhunter Revolution in Paradise. Wracamy za chwilę.

0: Tomek Jacyków. Tomku, patrzę na ciebie i się zastanawiam, czy z wiekiem, z dojrzałością stałeś się mniej złośliwy, czy jesteś złośliwy, ale w wersji łagodniejszej, bardziej eleganckiej?
1: Myślę sobie, że tak jak wszyscy ludzie, z wiekiem dojrzewam. Mam nadzieję, że rozwijam się, a nie tetryczeję.
0: Bo dla mnie jesteś łagodniejszy.
1: Jak mnie poznałaś, byłem niespełna 40-latkiem. W tej chwili za chwilę skończę 58 lat. To jest bardzo dużo doświadczeń i życiowych, i zawodowych. Mhm. I ja przeżyłem już kilka zmian rzeczywistości. I cały czas chcę, żeby to był mój świat. I żeby te wszystkie czasy to były moje czasy. Mhm. I żebym nie musiał mówić, a za moich czasów. Nie wszystkie te czasy są moje. Ja się i to nie one się będą dostrajały do mnie, tylko ja muszę się dostroić do nich,
0: bardzo
1: jeżeli chcę
0: podoba.
1: W tym uczestniczyć, a bardzo chcę.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: Ach, to niska cena.
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
15: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
14: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
16: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
17: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Uwielbiam rysowanie.
21: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
22: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
23: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
24: W
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomek Jacyków, poproszę o twoje małe rytuały, małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość.
2: Moim największym rytuałem i największym szczęściem nie są rzeczy. 30 lat temu spotkałem na swojej drodze Tomka, mojego życiowego partnera. I wchodzę w jego rytuały. Tomek wstaje wcześniej, bo karmi koty i przygotowuje płyny, czyli tam parzy różnego rodzaju ziółka, rozpuszcza sól w wodzie do płukania lustrzanu, no i jakby to trwa tam półtorej godziny mniej więcej to, co on robi. Ja mniej więcej już wtedy nie śpię, słyszę i jak już słyszę, że już są wszystkie płyny zrobione, no to przychodzę i piję, właśnie najpierw płuczę te usta tą solą, potem biorę jakieś tam witaminy.
1: Niezłe spa masz z samego rana.
2: Tomek wychodzi na o tam 7.30, 40 wychodzi na tai chi, a ja idę sobie na 8 rano na kawę i zasiadam sobie na 40 minut na placyku i zaczynam dzień.
1: Fajnie.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca

0: Tomek Jacyków. Tomku, czas na rozstanie. Bardzo mi było z tobą przyjemnie i miło pogawędzić.
1: Było mi tak miło, jak za pierwszym razem, kiedy cię spotkałem.
0: Nie powiedzieliśmy
1: raz
0: o tym.
1: I poszliśmy razem do
0: Lumpeksu. I w ogóle dostałam tyle psztyczków, ale tak mi się podobał ten złośliwy dziad. Chyba proporcje mówiłeś, że miałam zaburzone.
1: Zaśmiałeś.
0: Biała bluzka, tak. Dżinsy jakieś tu za dużo. Coś. W ogóle
1: no,
0: tak,
1: właśnie,
0: tak to było.
1: No przyjechał z Krakowa diament do oszlifowania. No i proszę
0: to
1: bardzo.
0: To byłam ja. W roli diamentu występowałam ja, a oszlifował mnie Jacyków. Radio Złote
2: Przeboje. Autopromocja. Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
6: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: 15 na zegarach, weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Nie żyje poszukiwana od wczoraj 12-latka z Krakowa. Do Łotewskiego jeziora spadł nieznany dron i eksplodował. Można już bezpłatnie zwiedzić dziedziniec Pałacu Króla Jana w warszawskim Wilanowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje poszukiwana 12-latka z Krakowa. Strażnik miejski odnalazł ciało dziewczynki w Lesie Wolskim. Jak mówi krakowska policja, wstępne oględziny wskazują na to, że nie było tu udziału osób trzecich, natomiast nie można tego wykluczyć i przyczyny śmierci zostaną zbadane przez specjalistów. Na Łotwie do jeziora spadł niezidentyfikowany dron. Po wpadnięciu do wody eksplodował. Takie informacje podaje Łotewska Agencja Informacyjna. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jezioro znajduje się 60 km od granicy z Rosją. To bardzo ważny zakup, który zmienia współczesne pole walki. Tak o dostawie nowych myśliwców F-35 dla polskiej armii, mówi wiceminister obrony. Wczoraj wieczorem w bazie lotniczej w Łasku wylądowały trzy pierwsze maszyny, ochrzczone już mianem husarzy.
11: Jest to rzeczywiście latające centrum dowodzenia, ale i jednocześnie punkt odniesienia dla różnych innych rodzajów wojsk. Nie tylko siły powietrzne, ale jest to kompatybilne na przykład z Abramsami. A więc bezpośrednio można prowadzić działania związane z koordynacją wszelkich ruchów.
10: Mówi wiceminister Stanisław Wziątek. W tym roku polskie lotnictwo otrzyma 12 samolotów F-35, a do 2029 mamy mieć 32 takie maszyny. Warszawski zabytek, jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy, można zwiedzić już bezpłatnie. Minister kultury Marta Cienkowska otworzyła bramy dziedzińca Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jak mówi szefowa resortu kultury, to nowe otwarcie tej instytucji.
12: Po 5 latach w końcu zapraszamy na dziedziniec. Chcemy być bardziej otwarci dla mieszkańców. Muzeum rzeczywiście było dosyć zamknięte, a teraz po prostu zapraszamy, żebyście Państwo przychodzili tutaj.
10: 2 tygodnie temu, mimo protestów Ministerstwa Kultury, mieszkańców i społeczników, wynajęto teren dziedzińca i zorganizowano tu imprezę dla fanów muzyki techno. Sport. Portugalczyk Bruno Fernandes najlepszym piłkarzem sezonu w Anglii. Kapitan Manchesteru United wyrównał w tym sezonie ligowy rekord 20 asyst i strzelił 8 goli. Bardzo przyczynił się do powrotu Czerwonych Diabłów na podium. United zajęli 3. miejsce w Premier League.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w paśmie od Lublina aż po Kraków, gdzie indziej sporo słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam termometry pokazują zaledwie do 18 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze 28.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

To już prawie 4 minuty po godzinie 15. Wojtek Babiarczyk, gorąco Was zapraszam na to sobotnie popołudnie do wyjątkowych muzycznych dźwięków z lat 80. i 90. A na dobry początek mam dla Was artystę, który nazywa się tak naprawdę Roberto Zanetti, ale cały świat zna go pod pseudonimem Savage. Don't Cry Tonight, już teraz na dobry początek.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

26 lat temu powstał ten muzyczny projekt o nazwie Jugoton, a w skład zespołu wchodzili m.in. tacy wielcy artyści, jak choćby Kasia Nosowska, Kazik Staszewski, Tomek Makowiecki, a także muzycy z zespołu Kult i WW, czyli to był słynny Jugoton i słynne Malcik. I w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15, to teraz zabieram was na klubową muzyczną scenę Londynu, gdzie w drugiej połowie lat 90. rodzi się zespół, który błyskawicznie podbija nie tylko dyskotekowe parkiety Europy, ale także szczyty list przebojów. To już teraz w Radiu Złote Przeboje. Specjalnie dla was sporo energii od tej formacji Moloko.

To artysta, który przez wiele ładnych lat działał na brytyjskiej scenie punkowej, ale od czasu do czasu także tworzył takie genialne popowo-rockowe ballady. To Billy Idol, który 3 lata temu otrzymał, słuchajcie, własną gwiazdę w słynnej hollywoodzkiej Alei Sław. Tu radio Złote Przeboje. W sobotnie popołudnie za 28 minut będzie 16, to pozostajemy jeszcze za wielką wodą. To teraz gwiazda, która pozostawiła po sobie ocean takich gorących, tanecznych numerów. Ona idealnie w latach 70. i 80. łączyła muzykę disco z R&B i pop, no i wychodziła z tego naprawdę genialna taneczna mieszanka, no choćby taka jak ta przed wami, Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
2: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
10: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
0: Reklama.

0: Takie gorące, wiosenne popołudnie to takiej muzyki idealnie słucha się w cieniu, najlepiej leżąc na hamaku, dmuchawce, latawce wiatr i Urszula w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 16, 23 dzień maja, mamy w kalendarzu, a dzisiaj dwie wielkie muzyczne osobowości tego kraju świętują swoje urodziny. No jedną z nich jest ona. Agnieszka Chylińska świętuje swoje, no umówmy się, 18 urodziny.
1: Ja zmieniam stan, noszę się do chmur.
0: Urodziny także dziś świętuje Dawid Podsiadło, to jeśli gdzieś tam Agnieszka albo Dawid nas słuchają, to życzymy wam samych pomyślności, no i fantastycznych koncertów, no i fantastycznych nowych płyt. Na w Radiu Złote Przeboje dorzucamy teraz do pieca i podkręcamy tempo w to sobotnie popołudnie, to zespół London Beats.

0: Och, to najsłynniejszy duet lat 80. Mike Oldfield i Maggie Reilly, a już po godzinie 16 będę miał dla Was podwójne zaproszenie na pewne muzyczne wydarzenia. I o nim opowiem Wam niebawem, zatem zostańcie z nami.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Sobotnie popołudnie spędzacie z Radiem. Złote przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Za miesiąc albo dwa mamy znać szczegóły dotyczące wojsk USA w Polsce. W studni na Mazurach właścicielka posesji znalazła ciało. Jutro rusza wielkoszlemowy French Open. Mamy 6 reprezentantów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu miesiąca lub dwóch powinniśmy poznać kompleksowy plan relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie, mówi wiceminister obrony. Stanisław Wziątek nawiązał do decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Jak dodał, realnych szans na ich stałą obecność w naszym kraju.
14: Teraz mam informację taką. Tak, rozpoczynamy rozmowę. Ile będzie tych żołnierzy amerykańskich w stałych bazach? Jakiego rodzaju to będą żołnierze? Czy to będą tylko i wyłącznie komponenty dowódcze, czy to będą określone brygady bojowe.
13: Przypomnijmy, niedawno Pentagon ogłosił, że wstrzymuje wysłanie do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej w ramach rotacji, a kilka dni później Donald Trump ogłosił, że to był błąd i wyśle do Polski 5000 wojskowych. Policja ustala tożsamość człowieka, którego ciało odnaleziono w studni we wsi Skajboty na Mazurach. Ciało odnalazła właścicielka posesji. Policja nie udziela informacji o tym, jak długo ciało mogło leżeć w studni, ani tego, czy w okolicach w ostatnim czasie ogłoszono czyjeś zaginięcie. Jutro zaczyna się tenisowy French Open. Po raz pierwszy od 2022 roku Iga Świątek nie wystąpi w roli obrończyni tytułu. W turnieju wystąpią jeszcze Magdalena Fręch, Magda Linet, Maja Chwalińska, a także Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Po zimowej przerwie palmy wróciły na rynek w Katowicach. Każda ma 10 metrów wysokości i osobną donicę.
15: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
16: It's really cool. We really like this city.
17: No, już się zrobi się cieplej, to od razu.
18: Jeżeli nie możesz nigdzie się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
19: No, ale to chyba je nie zwraszali, czy jak, bo przecież w zeszłym roku były bardzo ładne. Ta ostatnia była, bo te tu zawsze były takie coś nie tak. Teraz jak będzie lało trochę, to odżyją, o.
13: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwic w 1924 roku. Te konkretnie katowickie wyrosły z ich nasion 70 lat temu.
20: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Pogoda.
0: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w okolicach Suwałk, Białegostoku, a także Krakowa. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Najchłodniej teraz w Gdańsku 19, najcieplej w Zielonej Górze 28. 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No a w tej godzinie będę miał dla Was muzyczną niespodziankę, o tym już za kilka minut. A na dobry początek piosenka, którą mam nadzieję zanucicie razem z nami, i to niezależnie od tego, czy jesteście za kierownicą swojego samochodu, czy też na spacerze, a może po prostu leżycie na swojej ulubionej sofie. No to Jolka, Jolka, pamiętam. Już teraz i budka suflera.

To gwiazda, która już we wrześniu wyruszy taką krótką podróż po Francji i da koncerty w tym kraju. Céline Dion w radiu Złote Przeboje, 13 minut po godzinie 16. A propos koncertów, to obok mnie jedno podwójne zaproszenie na niezwykłe muzyczne wydarzenie. 10 tenorów da niezwykły koncert dla ciebie, mamo. No właśnie, dzień mamy, dużymi krokami się zbliża. Myślę, że to będzie fajny prezent, żeby podarować mamie. 10 tenorów wyśpiewa te największe złote zagraniczne i polskie piosenki, a koncert odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. 22, 4, 4 i 3, 0. Przekonajcie mnie, że to właśnie wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie na ten koncert. 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Finał parę minut po godzinie 17.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam, spółka z o.o.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
16: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

Lubię was zaskakiwać się takimi dźwiękami w weekendowe popołudnie. Bam i bam, no i podaruj mi trochę słońca w radiu Złote Przeboje. Za 26 minut będzie 17, a to teraz w roli głównej ten oto zespół. Zespół Spice Girls w tym roku świętować będzie 30 lat od debiutu, choć dawno zespół się rozwiązał, no to ostatnio w mediach społecznościowych zrobiło się ponownie głośno o nim. Victoria Beckham poruszyła kwestię nowego projektu. Była wokalistka zespołu jest po prostu otwarta na nowy pomysł, że zamiast prawdziwych gwiazd na scenie pojawią się awatary zespołu Spice Girls. No jak sobie dobrze przypominam, to na taki pomysł niedawno wpadła także formacja ABBA, no i całkiem nieźle, słuchajcie, na tym wyszła. Za te koncerty przez prawie 3 lata zarobiła 2 miliardy funtów. No, zobaczymy, jak na ten projekt jeszcze zareagują pozostałe dziewczyny z zespołu Spice Girls. No, a w Radiu Złote Przeboje teraz jeden z najbardziej tanecznych numerów wszechczasów, który pojawił się w filmie Dirty Dancing. Dajcie głośniej radio.

0: czyste kawałki, ale też klasyki.
1: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
0: Sprawdź to sam, check it out.
1: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty? Apka? Oddech, kilometry.
3: Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
9: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
10: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
9: Cały rok, od zawsze.
10: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
11: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
12: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
11: O, pyszna zapiekanka.
12: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
11: To rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
13: Tomasz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
16: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
20: Skoda.
21: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

0: No po prostu magia dźwięków. Nick Cave i Kylie Minogue w Radiu Złote Przeboje, a wy cały czas macie szansę na to, żeby wygrać jedno podwójne zaproszenie na niezwykły koncert 10 tenorów. Wyśpiewa te największe polskie i zagraniczne Złote Przeboje. Cały koncert odbędzie się 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Oczywiście w Białymstoku. 22 44 i 30. Czekam na wasze telefony. A finał zabawy już po 17:00. Nagrodzę najbardziej kreatywną wypowiedź.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Reklama.
12: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Nie żyje 12-latka, której od wczoraj szukano w Krakowie. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, za chwilę ostatnie mecze. Premier żąda wyjaśnień w sprawie influencera, który wjechał samochodem nad morskie oko, by zrobić sobie selfie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja już ostatecznie potwierdza. Poszukiwana 12-letnia Elżbieta nie żyje. Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich w śmierci dziecka. 12-latka nie wróciła do domu w czwartek wieczorem. Do dzisiaj szukali jej policjanci, strażacy, żołnierze i mieszkańcy Krakowa. Odnalazł ją w Lesie Wolskim strażnik miejski.
14: W terenie bardzo trudno dostępnym natrafił na ciało młodej kobiety. Wiemy już w tym momencie, że jest to ciało poszukiwanej 12-latki. Teren został zabezpieczony. Tutaj na pewno decyzją prokuratora ciało zostanie skierowane na sekcję.
13: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Okoliczności śmierci dziecka spróbuje wyjaśnić śledztwo. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na wicemistrzostwo liczą Górnik, Jagiellonia i Raków, a szanse na europejskie puchary ma nawet siódma Legia, mówi trener Marek Papszun.
15: No matematycznie chyba ktoś tam wyliczył, nie, że to jest 15,5% szans, ale to jest piłka. Widzieliśmy, co w tym sezonie się działo.
13: Z ligi spadną na pewno Bruk, Bet i Arka. I jeszcze jedna drużyna. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast. O pilne ustalenie wszystkich szczegółów rajdu ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka i o wyciągnięcie surowych konsekwencji zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych premier Donald Tusk. Jak ocenił, sprawa ta budzi zrozumiałe oburzenie. Ukraiński influencer wjechał ekstrawaganckim sportowym samochodem nad Morskie Oko. Przejechał 8 kilometrów przez Tatrzański Park Narodowy trasą objętą zakazem ruchu. Policja ukarała go mandatem 100-złotowym, choć za takie wykroczenie grozi 5 tysięcy. Jak podała policja, mężczyzna oszukał funkcjonariuszy. Powiedział, że wjechał tylko za szlaban i od razu zawrócił. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem środków nasennych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu jeszcze proszę spodziewać się w paśmie od Suwałk aż po Lublin. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, najchłodniej teraz w Gdańsku 17, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze. Tam 27. 3 minuty po godzinie 17, no to panie i panowie, zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco zapraszam was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Cały czas czeka na was jedno podwójne zaproszenie na koncert do Białegostoku na 3 czerwca. Koncert 10 tenorów wyśpiewa te najpiękniejsze polskie i zagraniczne Złote Przeboje. 2-2, 4-4 i 3-0. No a już teraz na dobry początek Johnny B. i The Hooters.

piosenka jak najbardziej na czasie. Various Manx, no i maj w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 17. To teraz w roli głównej ten oto artysta. Rolling Stones, ale mi chodzi głównie o człowieka, który napędza głosem ten zespół, czyli Micka Jaggera, który już niebawem pojawi się w nowym filmie. Film zatytułowany jest Trzy siostry, a on zagra tam taką epizodyczną rolę latarnika morskiego na pewnej wyspie na Sycylii. Szykuje się naprawdę niezłe kino i to nie tylko te muzyczne. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na artystę, który nie tylko kochał muzykę, ale także kochał futbol. Podobno niektóre występy musiały być w miejscach, gdzie oddalone o przynajmniej 100 albo 200 metrów znajdowało się boisko sportowe, bo kochał piłkę nożną, potrafił za swoją drużyną pojechać nawet na drugi koniec świata. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Bob Marley.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
0: A, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Reklama.

0: Takie genialne numery z lat 80., 90. Gramy wam przez całą dobę w radiu. Złote przeboje to oczywiście był Cliff Richard na zegarach 17.30. Obok mnie jedno podwójne zaproszenie na niezwykłe muzyczne wydarzenie. 10 tenorów wyśpiewa te największe polskie i zagraniczne złote przeboje. To wszystko odbędzie się na koncercie w Białymstoku w Operze i Filharmonii Podlaskiej 3 czerwca w ramach koncertu 10 tenorów dla ciebie, mamo. A po drugiej stronie telefonu powinien być Krzysztof. Dzień dobry, Krzysztofie.
1: A, dzień dobry, dzień dobry.
0: Gdzie ja cię złapałem, chłopie, o tej porze? Co tam porabiasz, powiedz nam?
1: Znaczy, wiesz co, jestem w pracy, wracam z pracy z komboru z Katowic, więc powiem szczerze, no, na to zaproszenie jakoś się dodzwoniłem,
0: Poczekaj chwileczkę.
1: Ale do was się dodzwonić, to jest cud.
0: No to wygrałeś, powiem ci szczerze, los na loterii. Po pierwsze, poza anteną powiedziałeś mi, że twoja druga połowa uwielbia muzykę operową i operetkową. Jak ma na imię, powiedz mi?
1: Natalia.
0: I ona tak chyba po trochu zaraziła cię tą muzyką, prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: A powiedz mi, macie wielką ochotę przeżyć te niesamowite muzyczne emocje?
1: Tak, oczywiście.
0: Dobra, to zróbmy tak. Ja już tobie teraz wręczam jedno podwójne zaproszenie na ten wyjątkowy koncert, a ty po naszym rozstaniu, czyli po naszej rozmowie, natychmiast zadzwoń do drugiej połowy i powiedz, żeby się pomału pakowała i szykowała kreację. Co ty na to?
1: Dobrze.
0: Dobra, Krzysztof, w takim razie wielka przyjemność będzie taka, że już teraz wręczam ci jedno podwójne zaproszenie na koncert 10 tenorów dla ciebie, mamo. Mam nadzieję, że twoja narzeczona już niebawem też będzie jakąś przyszłą mamą dla twoich dzieci, więc to będzie fantastyczne zaproszenie. Krzysztof, gratulacje wielkie w takim razie.
1: Dziękuję ci śliczne.
0: Proszę bardzo, gorąco cię pozdrawiam. A już teraz w Radiu Złote Przeboje powracamy do tych niezapomnianych dźwięków. To teraz słynna La Luna.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
19: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
20: Sprawdź to sam, check it out.
19: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Starship to późne sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dużymi krokami zbliżamy się do wieczornej pory dnia, chciałbym się powiedzieć, bo w studiu już pojawił się on, czyli Mariusz Strmaszczyk i czas gwiazd.
1: Czas gwiazd, tak jest, nadejdzie od godziny 18, a dzisiaj tą naszą gwiazdą będzie Małgorzata Ostrowska. No i dowiecie się, czy nadal ma tremę, kiedy wychodzi na scenę, czego słuchała w latach 80. No i nie zabraknie dziś po 18 świetnych kawałków, takich jak Szklana Pogoda, czy też Meluzyna.
0: Mariusz Strmaszczyk z wami od 18 do 21, Wojtek Babiarczyk, no to cudownych godzin weekendowych wam jeszcze życzę z takimi dźwiękami jak choćby ten, to Whitney Houston.

złote przeboje. Powoli dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzimy też pogodę na niedzielę, a także rozpocznie się czas gwiazd. Dzisiaj wieczór z Małgorzatą Ostrowską.

0: sama.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Reklama. Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Ukraińcy kontynuują ataki w głębi Rosji, celują w obiekty przemysłowe. USA i Iran z optymizmem mówią o szansach na porozumienie kończące wojnę. Influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, straci prawo pobytu w Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraina uderzyła w rosyjski zakład położony 1700 kilometrów od granicy, potwierdził to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To kolejny ważny obiekt przemysłowy Rosji zaatakowany w ostatnim czasie przez Kijów. Więcej o sytuacji za naszą wschodnią granicą Cezary Jaszczyk.
14: Zełenski przekazał, że zakład Metafrax położony w okolicach Permu odpowiada za produkcję na potrzeby rosyjskiej zbrojeniówki, w tym komponentów do dronów i samolotów. Prezydent określił atak jako ukraińską formę sankcji na Rosję. Niemalże w tym samym czasie doszło do uderzenia na terminal naftowy w Noworosyjsku. Na terenie obiektu wybuchł pożar. W nocy ukraińskie drony uderzyły też w skład ropy w Teodozji na Krymie. Miejscowe media donoszą już o problemach z dostępnością benzyny w Sewastopolu.
13: Wojna z Iranem może zakończyć się nawet dziś lub za kilka dni, ocenił szef dyplomacji USA Marco Rubio. W podobnym tonie wypowiada się Iran. Teheran poinformował, że w negocjacjach ze stroną amerykańską pojawiła się tendencja dążąca do zbliżenia. Sprawca rajdu nad morskie oko zostanie rozliczony, poinformował minister spraw wewnętrznych. Przekazał, że na wniosek policji trafi on na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren Polski na 5 lat. A to wszystko przez naruszenie porządku publicznego. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem nad morskie oko, gdzie jest oczywiście zakaz wjazdu. Chwalił się tym w internecie. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Na jednym z największych w Polsce rynku hurtowym są już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
15: Bardzo popularna kapusta młoda, tak? Jeszcze tam 10 dni temu trzeba było za nie zapłacić 5, 6, 7 zł za sztukę. Obecnie to już można taką młodą główkę kupić w okolicach 3 zł. Młode ziemniaki, brzodkiewki, koperek, rabarbar, tak? Taki typowy symbol lata. Pomidory malinowe, specjalność polskich plantatorów, chyba najsmaczniejsze na świecie, obecnie kosztują około 7-8 zł za kilogram.
13: I jak dodaje ekspert, wystarczy jeszcze trochę słońca, żeby pojawił się wysyp tanich truskawek.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Jeśli chodzi o pogodę, no to jutro będzie naprawdę bardzo, bardzo ciepło. W centrum około 27 stopni. W okolicach Katowic 28. No, nieco chłodniej nad morzem, bo tam może spaść temperatura poniżej 20 stopni. Ale jutro trzeba uważać na przykład na opady deszczu, a także burze. Dzień dobry, dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Będzie dzisiaj mnóstwo anegdot i ciekawostek związanych z Małgorzatą Ostrowską. Tak jest w Radiu Złote Przeboje już za chwilę. Ale teraz się rozbudźmy, dajmy głośniej. Mariusz Stelmaszczyk jestem, ode mnie Son of Jamaica.

0: Radiu Złote przeboje postać Małgorzaty Ostrawskiej. Tekst do Szklanej Pogody napisał Marek Dutkiewicz, a kompozytorem muzyki był Grzegorz Stróżniak. To jest taki metaforyczny portret polskiego społeczeństwa początku lat 80. uwięzionego w ogromnym marazmie późnego PRL-u oraz też realiach stanu wojennego. To właśnie dlatego piosenka szybko stała się hitem lat 80. No i wiele osób mogło się utożsamić właśnie z tym tekstem. A tak o utworze w Radiu Złote Przeboje opowiadała Małgorzata Ostrawska.
1: Jeśli chodzi o Szklaną Pogody, to myślę, że ona przez długi czas rzeczywiście tak jak mnie uskrzydlała, tak mnie obciążała. Ale na szczęście przyszły inne piosenki, które troszeczkę zdejmują ze mnie ciężar Szklanej Pogody. Gołębi Puch i na przykład kompletnie inny Adriatyk, albo Lawa, albo równie energetyczna Meluzyna. To są wszystko utwory, które między siebie podzieliły ten ciężar zaszufladkowania artysty.
0: A zostając jeszcze przy interpretacji piosenki, Szklana Pogoda odnosi się też do izolacji i chłodu emocjonalnego tamtych lat. Piosenka utożsamiana była z życiem w blokowiskach i patrzeniem na świat przez szybę. Z kolei szyby niebieskie od telewizorów odnoszą się do jedynej dostępnej wówczas rozrywki i formy ucieczki, czyli telewizji, która w nocy rozświetlała okna blokowisk. No to posłuchajmy. W Radiu Złote Przeboje, Lombard, Szklana Pogoda.

0: Podcast. Dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrawskiej.
1: Droga pani z telewizji, co wieczór cała drzegdy tak dzielnie pani, mój toczy drogi z zabobonami, jak brakuje mi tchu.
0: A czy sama czuje się legendą?
2: Wiem, że tak jestem pojmowana, określana często, ale zawsze mnie to trochę peszy. Bo nie wiem, czy ja dorosłam już do takiego momentu, żeby być legendą, ale być może w świadomości ludzkiej tak.
0: Natomiast legendą na pewno stał się utwór Meluzyna.

Meluzyna powstała w 1985 roku. Słowa napisał Krzysztof Grabowski, a skomponował muzykę Andrzej Korzyński. Wszystko to na potrzeby filmu Podróże pana Kleksa z Piotrem Frączewskim. Piosenka pojawia się w filmie w momencie, kiedy Kleks ze swoją załogą docierają do królowej Aby, w którą wcieliła się Małgorzata Ostrawska, a władczyni zaczyna snuć pewną opowieść. Meluzyna opowiada historię tajemniczej istoty, która zakochała się w równie tajemniczym pustoraku. Kto nie widział Kleksa, no to sprawa do nadrobienia. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Małgorzata Ostrawska, Meluzyna.

0: Co za numer?
1: Co ciekawe?
0: Czary Mary.
1: Czary Mary. Co ciekawe?

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: To niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
17: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
21: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
22: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
0: Reklama.

0: Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej. Tym razem zaglądamy do roku 1985, kiedy to powstał kawałek Gołębi Puch.
1: Cisza zagra, wokół nas się zbił Gołębi Puch.
0: Numer znajdziemy na 5. albumie Lombardu Anatomia. Skomponował go Grzegorz Stróżniak, natomiast słowa napisała ówczesna wokalistka Lombardu, obdarzona cudownym rockowym głosem, a więc Małgorzata Ostrowska.

Fraza każda noc przynosi znów bezsensowny ból, ołów, nie gołębi puch, ma traktować o samsarze, czyli cyklu wcieleń, którego jesteśmy niewolnikami, i też cierpieniu duszy czekającej na kolejną, doskonalszą reinkarnację. Muzycznie utwór świetnie oddaje klimat polskiego rocka lat 80. Chłodne syntezatory, charakterystyczny puls perkusji i bardzo teatralny wokal Ostrowskiej sprawia, że gołębi puch do dzisiaj brzmi niezwykle charakterystycznie. No i sprawdźmy już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Co za dzień? Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
8: Rossmann.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Kanter spakowany? Jedziemy?
16: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
15: Znowu? Przecież już brałeś.
16: Ale działała za słabo i za krótko.
17: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
18: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: No i jak twój kręgosłup?
20: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
21: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
22: Reklama.
23: Godzina 19 wybiła, Mariusz Stelmaszczyk jestem, Czas Gwiazd dzisiaj w Radiu Złote Przeboje z Małgorzatą Ostrowską. Zresztą sama Małgorzata Ostrowska już za chwilę opowie, czy nadal jeszcze odczuwa tremę. A teraz dajcie głośniej, Mariusz Stelmaszczyk jestem i mam dla was Lubega, Mambo Number 5.
24: Radio Złote Przeboje.
25: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Czas gwiazd.
1: Dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która opowie o tremie.
2: W momencie, kiedy wychodzę na scenę, zawsze mam tremę. Zawsze mam tremę.
1: To zdrowo.
2: Ponieważ coś się zawsze może wywrócić i czasami się wywraca, co mi tylko to potwierdza.
1: Tak.
2: Ale czuję emocje wielkie. Mało tego, ja jestem w pozycji osoby, w takiej pozycji, w której nigdy w życiu bym się nie znalazła bez muzyki, bo ja jestem mało przebojowa, ja nie jestem człowiekiem, który przodu.
1: Pcha się na nagłówki.

0: jakiegoś wielkiego przepływu energii. Tak mnie energetyzuje.
1: A też mi się wydaje, że tutaj jeszcze jedno słowo. Najzwyklejsze, najprostsze, a może nie najprostsze, bo to w sumie nie jest takie łatwe do osiągnięcia w życiu, wbrew pozorom, jak można popatrzeć, to pojawia się takie poczucie szczęścia.
0: Tak, ale to z tą energią się zgadza. Też te, to szczęście, rzeczywiście, ta radocha jak zaczyna taka. Się muzyka, to się ze wszystkim zgadza. I z tą energią, której przypływ czuję, i z tym, że ktoś mnie słucha i że bardzo wiele osób mnie słucha. Mhm. I przeżywa, że jestem w stanie dostarczyć im energii, czegoś fajnego, bo ludzie najczęściej jednak wychodzą totalnie uśmiechnięci z bananem na twarzy. Mówię o wyjściu z koncertu.
1: Tak.
0: Więc to jest piękne.
2: A my słuchamy już teraz Mister of America, Małgorzata Ostrawska w Radiu Złote Przeboje. Kiedy gna!

0: Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiada, jak gra się z synem.
1: Mój syn, po pierwsze, nikt mu nie zakazywał zajmowania się muzyką, ale też nikt go na siłę nie pchał w tym kierunku. On był tym zainteresowany, jest świetnym znawcą muzyki także i musiał po pierwsze najpierw pograć i założyć na przykład swój zespół, żeby udowodnić, albo nawet nie tyle udowodnić, żeby pokazać, że jest tym naprawdę zainteresowany, że nie jest to tygodniowa fascynacja. Potem został u mnie zatrudniony jako pracownik techniczny, nosił paczki, ustawiał sprzęt, robił próby przed koncertami i to trwało 8 lat. 8 lat pracował na to, żeby wejść na scenę i pograć, zagrać jako muzyk. Przez te 8 lat sumiennie uczył się grania. No.
0: A my słuchamy Lombard, taniec pingwina na szkle. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiada, czego chciałaby się jeszcze nauczyć.
2: Na pewno chciałabym sięgnąć do innych dziedzin sztuki. Na przykład chciałabym nauczyć się malować. Mhm. A tak ładnie. Tak fajnie. Nie chodzi mi o...
1: A właśnie bardziej tworzyć. Malunek, czy szkic na przykład? Czy bardziej malowanie, czy bardziej szkic? Czy...
2: Nie, jeżeli takie... to malowanie, takie tak. klasyczne farby. Chciałabym grafikę komputerową ogarnąć tak poważnie. Chciałabym nauczyć się... To są rzeczy, które gdzieś tam sobie spróbowałam. Wiem, że są interesujące. Kompletnie nie mam czasu, żeby to rozwijać. Nie wiem, no chciałabym... na przykład nauczyć się montażu filmu, ale tak poważnie, tak żeby to było super.
1: Tak, że masz poczucie satysfakcji.
2: Chciałabym się nauczyć grać na fortepianie, chociaż skończyłam szkołę muzyczną, nie umiem grać. Umiem zagrać z nut, co nie znaczy, że umiem grać.
1: A to kiedyś chyba też powiadałeś, że chyba raz podczas koncertu, za czasów Lombardu,
2: tak,
1: że
2: to było porażka
1: zagraliście.
2: Totalna.
1: Bo to mi się skojarzyło, Krzysiek Grabowski z Piżamy i ze Strachów na Lachy opowiadał, że jak jesteś na moim koncercie, to masz gwarancję, że każdy koncert jest inny. Bo ja jak śpiewam, to ja nie słyszę, ja nie trafiam, więc zawsze śpiewam inaczej i oczywiście tutaj pół żartem, to wiadomo, to trochę żartował, ale też pół żartem, pół serio właśnie ta wypowiedź mi się skojarzyła, jak często jest coś pytano o grę na instrumencie.
2: No nie,
1: na tej
2: gram,
1: zasadzie,
2: nie gram, nie urodziłam się do grania na instrumencie.
1: A to też przez tą,
2: chciałabym to zmienić.
1: Przez tą ekspresję też, oprócz tego, że jakoś nie tak, emocjonalność.
2: Tak, ja nawet rytmicznie nie potrafię na tamburinie zagrać.
1: Spoko. Ja uczyłem się w szkole podstawowej, była muzyka, kazali mi grać na flecie. Oczywiście zupełnie mi to nie wychodziło, więc moja mama poszła specjalnie do nauczycielki i poprosiła, żebym nie grał na flecie, więc wręczyli mi cymbałki, też nie wyszło.
2: Nie.
1: Więc też nie
2: miałem... Ludzie, co się rodzą do tego.
1: Do różnych rzeczy, tacy. Ale niekoniecznie muszą to robić.
2: Ale chciałabym to przemóc. Może kiedyś.
1: A w Radiu Złote Przeboje dajcie głośniej. Lombard, śmierć dyskotece.

0: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30. Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: 20 na zegarach. Sobota to jest dobry moment, żeby się odprężyć. Ja też przypominam, że dziś trwa Czas Gwiazd z Małgorzatą Ostrowską, z którą za chwilę powspominamy lata 80. I tak a propos lat 80., no to mam dla Was kawałek, który myślę, że każdy z Was zna bardzo dobrze od pierwszej do ostatniej nutki, a więc Mother Talking, You Are My Heart, You Are My Soul.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która tak wspomina lata 80.
2: Lata 80. to jest mnóstwo, morze melodii.
1: Tak.
2: A muzyka, no to jest melodia, no. Oczywiście, rzeczywiście jest pewien powrót, dlatego że tuż przedtem był pewien przesyt jakichś takich produkcji piosenek, które często łamały wszystko. To oczywiście są poszukiwania.
1: Oczywiście tak.
2: Ale ja myślę, że po prostu był niedosyt melodii. I dlatego do tego wracamy.
1: Tak sobie też pomyślałem, że zadam to pytanie o lata 80. No wiadomo, że jeśli chodzi o Polskę, no to myślimy o tej szarzyźnie, ale czy jest jakaś taka rzecz, o której pani myśli, za co uwielbia lata 80., odchodząc od tego ocet na półkach i tak dalej?
2: Za muzykę.
1: Tak.
2: Szarzyzna, ocet, musztarda, kolejki po chleb. Ale muza była super, cała sztuka była super, bo tak to jest jakoś w społeczeństwie, że jak jest niedobrze społecznie, to sztuka się rozwija, wiesz, bo być może jest tak, że musi być taki, że sztuka jest tym wentylem.
1: No to na pewno.
2: Gdzie uchodzi wszystko, cała frustracja, wszystko to, czego nie chcemy w tym dookoła, to ma tu swój upust w twórczości.
1: A w Radiu Złote Przeboje połowa lat 80. album Anatomia, Lombard, Mam dość.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiada, czego słuchała w latach 80.
2: To były trudne czasy i to jakby z tego wychodziliśmy wtedy. Także coraz więcej było tych rzeczy, które ludzie przywozili z zachodu albo docierały jakimś cudem tutaj. Ale nadal było to, no niewiele. No, był David Bowie.
1: No tak, gdzieś tam się
2: byli Stonesi, byli Beatlesi, bo to było zawsze. Było Eurythmics, pamiętam. Akurat nie wiem w tej chwili, jak sobie próbuję uruchomić te drzwi lata 80., czego ja słuchałam.
1: Tak. Wszystko lubię, co pani wymieniła.
2: Więc... tego typu rzeczy słuchałam.
1: Tak, no to ja słucham tego samego.
2: Generalnie tego, co dotarło.
1: A my docieramy do roku 1983 i albumu Śmierć w dyskotece, gdzie znajdziemy kawałek Droga pani Stevie.

Droga Pani Stevie to jedna z najbardziej rozpoznawalnych piosenek Lombardu, utwór z satyrycznym komentarzem na temat wpływu ówczesnej telewizji na społeczeństwo. No właśnie, ale czy tylko ówczesnej? Kawałek, można tak powiedzieć, wyprzedzał swoje czasy. Dzisiaj wielu słuchaczy interpretuje go wręcz jako komentarz do współczesnych mediów, influencerów czy też telewizyjnych celebrytów. Choć piosenka powstała ponad 40 lat temu, no to jej przekaz nadal brzmi bardzo, bardzo aktualnie. Zresztą sprawdźcie. Lombard, Droga Pani Stevie w Radiu Złote Przeboje.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która tak opowiada o wizerunku scenicznym.
1: Bardzo istotne jest, żeby to, co wewnątrz i to, co pokazujemy na zewnątrz, było spójne, bo tylko wtedy jest szczere i autentyczne. Czyli bardzo często, albo najczęściej w naszym wykonaniu zawsze, wizerunek jest odzwierciedleniem tego, co mamy wewnątrz. Ja dzisiaj wyglądam, jak wyglądam, bo ja przeszłam już ten etap. Ja już zrzuciłam z siebie wszystkie, no parę elementów zostało, bo bez tego, bez kolczyka, bez bransoletek może by było zbyt drastycznie.
2: Ale kolory cały czas są.
1: Kolory są, ale ja ograniczam je. Ograniczam je, bo taką mam potrzebę. Gdzieś jest pewien przesyt i się wszystko usuwa. Przyjdzie moment, być może, że zresztą przychodzą momenty, że jakieś elementy się włącza. To ja oczywiście w 80-tych latach miałam charakterystyczny wizerunek, do którego nawet pół głowy goliłam, bo brakowało mi miejsca do malowania, ale w tej chwili tego nie chcę. Owszem, to mógł być sygnał na płycie. Ja teraz tego nie chcę, na scenę nie wychodzę z takim makijażem, ale za to moi koledzy wszyscy robią sobie dokładnie taki make-up. I to jest piękne.
0: A my słuchamy teraz zespołu Lombard, Adriatyk, Ocean Gorący, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro po 17:00. Miłego wieczoru. Hej.

0: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
8: Prawie 30 lat trzeba było czekać na nową siedzibę ratowników karkonoskiej grupy GOPR w Szklarskiej Porębie. No i w końcu doczekaliśmy się. To jeden z tematów w dzisiejszym odcinku magazynu Radia Złote Przeboje. Igor Kociubiński, witam i zapraszam na program Tydzień w Jeleniej Górze. Co zatem się zmieni w Szklarskiej Porębie?
9: Teraz nowa jakość. Wjeżdżamy do suchego, ciepłego garażu z osobną suszarnią, która pozwoli w ekspresowym tempie wysuszyć tego typu wyposażenie. I w takich warunkach, jeżeli ratownicy będą wyjeżdżać za pół godziny, za godzinę, ich zdolności operacyjne będą dużo większe.
8: Dobre wiadomości mamy także dla pasażerów komunikacji w regionie.
10: 4 autobusy elektryczne Solaris zasilą flotę obsługującą połączenia komunikacji karkonoskiej właśnie. Organizator systemu komunikacyjnego, powiat karkonoski, zapowiada też wprowadzenie korekty rozkładu jazdy, tak by lepiej uwzględniały realne warunki na drogach.
8: O czym więcej za chwilę opowie Bogdan Widawka w przeglądzie wydarzeń tygodnia. Będzie też o tym, jak zmienia się Kamienna Góra pod kątem potrzeb rowerzystów.
11: Zdecydowaliśmy się przedłużyć ten odcinek w kierunku Chełmska Śląskiego. Dokładnie chodzi o 6-kilometrowy odcinek od Krzeszowa do Chełmska Śląskiego.
8: I o tym w szczegółach opowie wójt gminy Kamienna Góra, Patryk Strauss. W dalszej części naszego magazynu warto więc być z nami do końca. Te i wiele innych tematów w najbliższej godzinie, na którą raz jeszcze serdecznie zapraszam. A teraz czas już na spotkanie z pierwszym dziś gościem, Adam Tkoczem, naczelnikiem karkonoskiej grupy GOPR.
7: Tydzień w Jeleniej Górze.
8: Dużo cierpliwości trzeba było, by dotrwać do tego momentu, ale w końcu się doczekaliśmy, a w zasadzie doczekaliście się. To powinienem powiedzieć w pierwszej kolejności, bo chodzi o pracę ratowników karkonoskiej grupy GOPR. Pracę, która chyba w nieco lepszych, bardziej komfortowych warunkach będzie przebiegała, a to wynika z otwarcia nowej stacji w Szklarskiej Porębie. Przypomnijmy może, ile musieliśmy czekać i gdzie dotychczas ta praca się odbywała.
9: Tak, już niedługo otwarcie nowej dyżurki w Szklarskiej Porębie. Długo wyczekiwana inwestycja. W zasadzie od 30 lat ratownicy przebywali w pensjonacie, z którego kilka pomieszczeń było zaadaptowanych pod dyżurkę GOPR. Garaż był nieogrzewany. Dodatkowo od kilku lat część sprzętu była magazynowana w kontenerze morskim w takich nie najlepszych warunkach. Więc nowa stacja z dużym garażem, nowocześnie wyposażona, to nowa jakość zarówno dla ratowników, jak i dla poszkodowanych. Miejsce ich przyjęcia w ambulatorium, zarówno też szybkość wyjazdów, możliwości operacyjne z tej nowej stacji, to są odpowiedź na potrzeby XXI wieku, jak i tego stale rosnącego ruchu w karkonoszach.
8: O lokalizacji powiedzmy najpierw.
9: Lokalizacja tuż obok starej dyżurki, w okolicach dolnej stacji wyciągu na Szrenicę. Jedna z lepszych lokalizacji w Szklarskiej Porębie, jeżeli chodzi właśnie o ratownictwo górskie. Także tutaj można mówić, że przeprowadziliśmy się o 100 metrów, ale tej lokalizacji nie chcielibyśmy zmieniać. Pod kątem ratownictwa jest ona perfekcyjna.
8: To są takie działania, które też wymagają pewnej logistyki, więc ta stosunkowo niewielka odległość chyba pomogła. No bo z reguły, jeśli myślimy o przeprowadzce takiej domowej, to zawsze jest rewolucja. No jeśli mowa o instytucji i jeszcze tym trybie ratunkowym, no to pewnie tej pracy jest więcej.
9: Tak, ilość wyposażenia ratowniczego do przeniesienia to nie jest, że tak powiem, zabawa na jeden dzień. To będą tygodnie pracy. Obecnie trwa powolne przenoszenie, meblowanie nowej stacji. Także liczymy na to, że od sezonu letniego już będziemy ratować właśnie z nowej dyżurki w Szklarskiej Porębie.
8: Dotychczasowa praca i działalność w Szklarskiej wymagała kreatywności, bo tu kontener morski, tu nieogrzewany garaż, więc z jakoś z tymi warunkami trzeba sobie było radzić. Turystów z roku na rok coraz więcej, no więc to pewnie duże wyzwanie. Teraz powinno być odrobinę łatwiej. Gdybyśmy mieli kamerę, to pewnie byłoby łatwiej, bo można byłoby pokazać, można byłoby zobaczyć na własne oczy, jak to wszystko wygląda. Mamy tylko mikrofon, mamy tylko dźwięk, więc tym medium będziemy operować. Co się zmieni i jak to miejsce będzie wyglądało? Zdradźmy.
9: No, zmieni się bardzo dużo dla ratowników. Wyobraźmy sobie po prostu te warunki, które mamy obecnie. To jest garaż o wymiarach mniej więcej 5 metrów na 5 metrów, postawiony w czynie społecznym 20 lat temu. Jest to budowla nieogrzewana i do tego garażu w środku zimy, przypadającym mokrym śniegu, wjeżdżamy skuterem śnieżnym, który cały też jest oblepiony śniegiem. Do tego są nosze z poszkodowanym. To wszystko jest mokre. Rozpakowujemy się, przekazujemy poszkodowanego do karetki. Mija 20 minut i musimy jechać do kolejnego zdarzenia. Oczywiście nic z tych rzeczy nie zdążyło wyschnąć, bo nawet nie miało gdzie. Te warunki pracy są po prostu bardzo trudne. Teraz nowa jakość. Wjeżdżamy do suchego, ciepłego garażu z osobną suszarnią, która pozwoli w ekspresowym tempie wysuszyć tego typu wyposażenie. I w takich warunkach, jeżeli ratownicy będą wyjeżdżać za pół godziny, za godzinę, ich zdolności operacyjne będą dużo większe. Ten sprzęt będzie suchy, gotowy i przygotowany. Także przy tych wypadkach, które już zdarzają się masowo i jest to kilka wyjazdów na dzień, nawet taka prozaiczna rzecz jak ogrzewanie, no, zmienia po prostu wszystko dla ratowników górskich.
8: Jeśli chodzi o opiekę nad osobami poszkodowanymi, tutaj ta logistyka jest bardzo istotna. Będzie też wygodniej, no bo rozumiem, że to zaplecze też będzie wyglądało troszkę inaczej.
9: Tak, w tej dyżurce, której mamy teraz, no nie było takiego ambulatorium z prawdziwego zdarzenia, gdzie ten poszkodowany mógłby poczekać na karetkę pogotowia, bo trzeba mieć tego świadomość, że ratownicy górscy przekazują poszkodowanych zwykle do zespołów ZRM, ale przy dużym natężeniu ruchu turystycznego i przy tych kilku karetkach, które funkcjonują w kotlinie niogórskiej, czas na ten zespół ZRM może się wydłużyć. Czasem trzeba czekać na niego i godzinę i w takiej sytuacji nowoczesne ambulatorium, w którym ten poszkodowany może poczekać razem z ratownikami na zespół ZRM, no jest niezbędne i znacząco poprawia komfort pracy ratowników, no jak i komfort poszkodowanego.
8: Jak ono będzie wyposażone? Bo jeśli nie korzystaliśmy nigdy z pomocy, to nie do końca wiemy, jak ten proces wygląda. Wspomina pan o tym, że no jest to ścisła współpraca z personelem medycznym, z karetkami, które przyjeżdżają, no ale jeśli ten czas się wydłuża na przykład do godziny, to tę opiekę trzeba zapewnić na miejscu.
9: Tak, jak najbardziej. Tego typu ambulatorium można porównać do przychodni na SOR-ze. Mamy wygodną kozetkę, mamy dostęp do wszystkich medykamentów. Jeżeli na dyżurze mamy ratownika medycznego, to w stacji też są leki, które ten ratownik może podać. Także w takiej sytuacji można powiedzieć, że opieka jest kompleksowa. Tych ratowników medycznych nie mamy na tyle, żeby rzeczywiście byli na każdym dyżurze, ale przy poważnych zdarzeniach często dojeżdżają oni w trybie ochotniczym i wtedy ta opieka będzie na najwyższym możliwym poziomie.
8: Ta strona medyczna to jedno, ale budynek dość spory w zestawieniu z tym, w którym działaliście dotychczas, więc to zaplecze też jest większe. Oprócz kwestii motoryzacyjnych, transportowych, logistycznych i ratowniczych, no to jest też miejsce dla was.
9: Tak, jak najbardziej. Ta strefa socjalna pozwoli na dużo lepszy wypoczynek ratowników, ale także na trening, kiedy tych zdarzeń nie ma. Będzie do dyspozycji nowoczesna siłownia ze ścianką wspinaczkową, na której ratownicy będą mogli trenować także techniki linowe i przygotowywać się po prostu do wymagających akcji.
8: Ja nie życzę nikomu, żeby to miejsce w takim trybie awaryjnym oglądało od środka, bo to z reguły są okoliczności wypadkowe i ratownicze. A czy to miejsce będziemy mogli jakoś odwiedzić, tak by zobaczyć, jak ono po otwarciu będzie wyglądało? Czy to jest wasza oaza, wasze miejsce, drzwi zamknięte tylko i wyłącznie dla ratowników?
9: Tego typu drzwi otwarte zwykle są organizowane dla grup szkolnych, przedszkolnych. Organizujemy chętnie prelekcje edukacyjne dla dzieci. Wtedy tego typu możliwość oglądania stacji jest, jeżeli zgłoszą się do nas szkoły i na taką prelekcję chcą się udać, to jak najbardziej w ramach edukacji najmłodszego pokolenia zapraszamy do stacji, gdzie ratownicy opowiedzą o swojej pracy i o bezpieczeństwie w górach. Na co dzień nie ma takiej możliwości, by zwiedzać i oglądać stację. Jest to po prostu miejsce pracy, tak jak to też wygląda w straży pożarnej czy na policji. No to nie są, że są drzwi otwarte i zapraszamy każdego dnia, by zwiedzać tego typu stacje.
8: Ale rozumiem, że biorąc pod uwagę czas oczekiwania i wspomniane 30 lat, to jakieś oficjalne otwarcie i przecięcie wstęgi będzie.
9: Tak, jak najbardziej. Myślę, że to oficjalne otwarcie nastąpi w czerwcu. Nie mamy jeszcze dokładnej daty. Czekamy na oficjalny termin zakończenia wszystkich prac i wtedy będzie mówić o oficjalnym otwarciu. Ale teraz mogę zaprosić 30 maja na 50-lecie Grupy Karkonoskiej GOPR, właśnie w Szklarskiej Porębie, pod Dolną Stacją Wyciągu na Szrenice. Duża impreza edukacyjna dla wszystkich turystów. Interesujące panele o bezpieczeństwie, o historii ratownictwa. Oprócz tego warsztaty wspinaczkowe, warsztaty z pierwszej pomocy,

0: wspólnie, co działo się w regionie.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
2: Witam, a zaczynamy od dobrych informacji, zwłaszcza dla mieszkańców powiatu karkonoskiego. 4 autobusy elektryczne Solaris zasilą flotę obsługującą połączenia komunikacji karkonoskiej właśnie. Organizator systemu komunikacyjnego, powiat karkonoski, zapowiada też wprowadzenie korekty rozkładu jazdy, tak by lepiej uwzględniały realne warunki na drogach i większą pieczę nad punktualnością przejazdów. Powiat karkonoski zapowiada również inne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji karkonoskiej. Planowane jest udostępnienie aplikacji mobilnej z podglądem autobusów w czasie rzeczywistym i utworzenie nowych połączeń, w tym reaktywowanie linii turystycznej 116 Karpacz, Podgórzyn, Szklarska, Poręba, która zostanie uruchomiona zgodnie z rozkładem jazdy w okresie letnim od 27 czerwca. Mieszkańcy powiatu do 30 czerwca mogą zgłaszać w swoich urzędach gmin i w siedzibie powiatu uwagi dotyczące godzin kursów, przebiegu tras, opóźnień, braku kursów czy podobnych problemów. Te uwagi będą podstawą ewentualnych korekt. Więcej szczegółów w tej sprawie zamieszcza NJ24.pl. W przeglądzie wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze teraz o zuchwałej kradzieży i o tym, że kradzież ma krótkie nogi. Mówi podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
3: Policjanci z Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze prowadzili postępowanie w sprawie kradzieży szczególnie zuchwałej, do której doszło 3 kwietnia bieżącego roku na terenie Jeleniej Góry Sobieszowa. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, pokrzywdzony przyjechał do jednego z bankomatów, gdzie wypłacił gotówkę, a następnie wsiadł do swojego samochodu. W tym czasie był obserwowany przez sprawcę, który wykorzystał moment nieuwagi. Gdy pokrzywdzony znalazł się już w pojeździe, napastnik podbiegł od strony pasażera i w sposób gwałtowny wyrwał mu z ręki saszetkę. W jej wnętrzu znajdowały się dokumenty, telefon komórkowy oraz gotówka w kwocie blisko 2000 zł. Pokrzywdzony niezwłocznie powiadomił policję. Funkcjonariusze przystąpili do działań obejmujących m.in. analizę zapisów z kamer monitoringu oraz gromadzenie informacji operacyjnych. W wyniku podjętych czynności ustalili tożsamość podejrzewanego. Okazał się nim 47-letni mieszkaniec powiatu lwóweckiego, który dopuścił się przestępstwa, działając w warunkach tzw. recydywy. Mężczyzna, chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej, opuścił region i wyjechał do Gdyni. Nie zdołał jednak uniknąć sprawiedliwości. Dzięki współpracy funkcjonariuszy został zatrzymany na terenie tego miasta. Grozi mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.
2: Relacjonowała Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. W poniedziałek rozpoczęły się prace związane z przebudową sieci gazowej w obrębie ulic 1 Maja, Wincentego Pola i Złotniczej. Wszystkie prace prowadzone są etapami. W pierwszej kolejności roboty obejmują ulicę 1 Maja. Zakończenie robót na ulicy 1 Maja planowane jest na 18 maja. I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Wracamy do autora programu Tydzień w Jeleniej Górze, Igora Kociubińskiego.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: A za mną, przypominam, naczelnik karkonoskiej grupy GOPR Adam Tkocz. Rozmawiamy o nowej siedzibie, nowej stacji ratowników karkonoskiej grupy GOPR w Szklarskiej Porębie.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Ustaliliśmy już, że to nie jest zwykła przeprowadzka, ona wymaga przygotowania i też pewnie będzie chwilę trwała. Dostosowanie miejsca to też druga strona medalu. A kiedy planujecie rozpoczęcie pracy, tak żeby już w pełni korzystać z tego miejsca?
5: Zakładam, że rozpoczniemy pracę tam od początku wakacji, gdzieś od 1 lipca. Czekamy na ostateczny termin odbiorów, ale wygląda na to, że wraz z początkiem wakacji ratownicy zaczną pracować już z nowej stacji. Idealnie się to zbiega z dużym natężeniem ruchu turystycznego, kiedy ta stacja też będzie procentować właśnie swoją nowoczesnością w tym, że ratownicy będą mogli wyjeżdżać szybciej do tej dużej ilości zdarzeń, która w tym rejonie jest. Statystycznie w rejonie Szklarskiej Poręby mamy więcej akcji i działań niż w rejonie Karpacze, jeżeli chodzi o sezon letni. Tutaj Szklarska wraz jeszcze z rejonem Gór Izerskich jest chętnie odwiedzana przez turystów. Naprawdę dużo zdarzeń wypadkowych, rowery górskie, wspinanie, działania też tutaj w Karkonoskim Parku Narodowym. Także bardzo dużo zdarzeń. W zeszłym roku Grupa Karkonoska GOP ratowała 850 osób. W tym roku statystyki wyglądają podobnie, a najtrudniejszy sezon wakacyjny jeszcze przed nami.
4: No właśnie, utarło się tak, że myślimy o intensywnej czy też intensywniejszej pracy ratowników karkonoskiej grupy GOPR z perspektywy sezonu.

0: zimowego, ale te granice się chyba zacierają, no bo mimo tego, że ten szczyt, o którym pan wspomniał w postaci wakacji, jest przed nami i zima już za nami, ten sezon zimowy pożegnaliśmy, wiosna jest czasem przejściowym, ale też nie jest takim momentem, w którym wyspoczęliście na laurach, obserwując media społecznościowe i te relacje ze szlaków, no to interwencji nadal jest chyba sporo, więc nie nudzicie się na dyżurach, jak mniemam.
1: Nie, teraz już w zasadzie nie ma przestojów, turyści przyjeżdżają w góry przez cały rok. Kwiecień jest takim najspokojniejszym miesiącem w skali całego roku, kiedy statystycznie obserwując kilka lat do tyłu, tych turystów jest najmniej w Karkonoskim Parku Narodowym i w związku z tym tych zdarzeń też jest mało. Sezon zimowy, tych zdarzeń nie ma aż tyle, jeżeli chodzi o porównanie do sezonu wakacyjnego, do lata, ale są to zdarzenia dużo trudniejsze. Akcje zimowe potrafią trwać po kilka godzin i są wymagające i też wymagają później też z drugiej strony tego przywrócenia gotowości, gdzie ratownicy muszą zaopiekować się tym mokrym sprzętem i wszystko doprowadzić do porządku, do kolejnego wyjazdu. W lecie zdarzeń dużo więcej, ale często dzięki dobrej pogodzie, łatwiejsze zdarzenia, łatwiejsze dotarcie do poszkodowanego. Dzięki temu nawet 5-10 akcji w ciągu dnia jest dużo łatwiej zrealizować niż czasem dwie w zimie.
0: Zawsze jest jakiś czynnik losowy, który sprawia, że wypadki się zdarzają i dzieją się niezależnie od nas, ale w wielu sytuacjach mamy wpływ na nasze bezpieczeństwo. No i mogłoby się wydawać, że jak wiosna, to dużo bezpieczniej, no bo nie ma śniegu, szlaki nie są aż tak oblodzone, więc generalnie nie ma co się specjalnie przejmować, ale wypadki tak czy inaczej się zdarzają. Z waszego doświadczenia, co bywa ich w tym okresie najczęstszą przyczyną, na co my, wyruszając w góry, planując wolny czas w tym regionie, powinniśmy uważać?
1: Jeżeli chodzi już o sezon letni, to zwracajmy uwagę na prognozę pogody, na burze. One potrafią być bardzo niebezpieczne, ale to jest tylko chwila, by sprawdzić tą prognozę pogody na telefonie. Jeszcze najlepiej dzień przed wyjściem, ale także w ciągu dnia, w trakcie wycieczki. Pamiętajmy, że pogoda jest dynamiczna. Obserwujmy niebo, ale też w jakiejś aplikacji warto sprawdzić radar burzowy, czy nie zbliża się jakaś komórka z wyładowaniami. Tutaj kilka dni temu sytuacja na Giewoncie, kiedy powtarza się to takie trudne zdarzenie, trafienie pioruna w turystów. Pamiętajmy, że w niższych górach do tego typu zdarzeń też dochodzi. W Karkonoszach też potrafi być bardzo niebezpiecznie. Dwa lata temu w Górach Izerskich 24 osoby rażone piorunem. Także prognoza pogody to jest rzecz kluczowa. Tego typu zdarzenia mogą wydawać się błahe, ale naprawdę szybko mogą skończyć się tragicznie. Pamiętajmy też o standardowym, dobrym przygotowaniu. Zabierzmy ze sobą naładowany telefon, także powerbank, by zawsze można było wezwać tą pomoc. I pamiętajmy też, że na grzbiecie Karkonoszy, mimo letniej pogody, potrafi być dość mroźno. Przy mocniejszych wiatrach temperatury potrafią spadać do kilku stopni powyżej zera. Także ciepła kurtka, niezależnie od pogody, wiatrowa, przeciwdeszczowa, zawsze powinna być w plecaku.
0: Obuwie to jest też taki temat, który powraca. Historie z wyruszaniem w góry w klapkach czy japonkach to są takie już w zasadzie ikoniczne zdarzenia. Pytanie, czy to już jest historia, czy one się jednak powtarzają? Czy jeszcze się zdarzają takie przypadki, kiedy mówimy o takim skrajnym nieprzygotowaniu, że ktoś jest zaskoczony, że jednak w górach takie warunki są, no i nie do końca ta odzież jest adekwatna do okoliczności?
1: No niestety to jest dalsze coś, co pokutuje, zwłaszcza wśród turystów, którzy wjeżdżają do góry wyciągiem. No, idą przez miasto, mają chodnik, wsiadają na wyciąg i nagle znajdują się wysoko na górskim szlaku bez w zasadzie przygotowania. Zarówno chodzi, jeżeli o odzież, jak i obuwie. W rejonie Domu Śląskiego w wakacje, jeżeli popatrzymy na to obuwie wśród turystów, to myślę, że tylko połowa ma typowe sportowe górskie obuwie, a osoby są po prostu poubierane jak na deptak miejski. przy łatwym szlaku, krótkiej wycieczce może się nam poszczęścić i nic się nie stanie, ale pamiętajmy, jeżeli wybieramy się na trudniejsze szlaki, na dłuższą wycieczkę, to jest nasze bezpieczeństwo, lepsze obuwie, mniejsze ryzyko poślizgnięcia się, złamania, zwichnięcia, a tego typu zdarzeń mamy bardzo dużo, to jest 70% myślę pracy ratowników górskich, którą można po prostu częściowo uniknąć, po prostu zabierając odpowiednie obuwie na szlak.
0: Te wypadki się zdarzają i zdarzać się będą, jeśli mowa o takim czynniku, na który nie mamy wpływu, jeśli mamy poczucie, że jesteśmy w niebezpieczeństwie, coś się już wydarzyło, to na koniec przypomnijmy, jak reagować i jak po tę pomoc się zgłosić.
1: Po pierwsze, nie bójmy się zadzwonić do GoPro. Dyspozytor chętnie doradzi, nawet w sytuacji, kiedy ta pomoc bezpośrednia ratowników nie będzie na miejscu potrzebna. Także jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, mamy jakieś wątpliwości co do pogody, szlaku, czy też naszego stanu zdrowia, zadzwońmy na 985 lub skorzystajmy z aplikacji Ratunek. Połączmy się z dyspozytorem GoPro, który doradzi i pomoże nam w tej sytuacji, a jeżeli stało się coś poważnego, wyślę na miejsce zespół ratowników.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: O tym przypominał naczelnik karkonoskiej grupy GoPro Adam Tkocz, który był dzisiaj naszym gościem w magazynie Tydzień w Jeleniej Górze. Rozmawialiśmy o nowej siedzibie i nowej stacji w Szklarskiej Porębie. Nową przestrzeń mają do dyspozycji także inni ratownicy, strażacy OSP przy ulicy Wiejskiej. Co się tam zmieniło, o tym z kolei więcej opowie teraz rzecznik jeleniogórskiego magistratu Marcin Ryłko.
2: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
3: Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wiejskiej w Jeleniej Górze otrzymali właśnie do swojej dyspozycji nowoczesną, komfortową, no i spełniającą wszystkie obecne standardy siedzibę. W ramach zrealizowanego przez miasto Jelenia Góra zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze powstał nowy budynek zapewniający strażakom pełen komfort i bezpieczeństwo realizowanych przez nich zadań. Poza standardowym wyposażeniem zapewniającym właściwe przechowywanie, użycie i zabezpieczenie pojazdów i sprzętu, budynek wyposażony został m.in. w zintegrowany system alarmowania i ochrony ludności, a na obiekcie zamontowana została instalacja fotowoltaiczna. Do dyspozycji strażaków są wygodne pomieszczenia socjalne, a przy budynku wykonany został utwardzony plac manewrowy wraz z drogą dojazdową oraz parking. Zadanie zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj wykonała firma PID Przemysław Drabik z Brzegu Dolnego. Wartość całego zamówienia to ponad 2,5 miliona złotych. Współfinansowana została w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych, tu w wysokości 2 milionów złotych to dotacja, oraz z budżetu miasta Jelenia Góra ponad 500 tysięcy złotych.
2: Jeszcze dziś w programie.
0: Naszym gościem w magazynie Radia Złote Przeboje będzie dziś także Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra. Dobre wiadomości dla rowerzystów, bo w naszym regionie pojawi się kolejny odcinek cyklostrady dolnośląskiej. W jej ramach swoją kontynuację będzie miała trasa, która rozpoczynała się do Antonówki, prowadząca przez Kamienną Górę aż do Krzeszowa, ale więcej szczegółów już za kilka minut.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: A teraz czas na wakacyjne plany, bowiem chwilę temu poznaliśmy datę kolejnej odsłony festiwalu Art Cup, który po raz kolejny, po raz drugi już odbędzie się w Wałbrzychu 29 i 30 sierpnia. Zaprasza marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
2: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
4: Szanowni Państwo, to już drugi rok drugiej edycji Mistrzostw Jeździeckich Art Cup z inicjatywy pana przewodniczącego Jerzego Pokoja, pana Gandrzeja Sałackiego. 29-30 sierpnia to jest ten czas, kiedy na Zamku Książ przy stadzie Ogierów Książ będzie wydarzenie, które zjednoczy, zintegruje, ale też przyciągnie największe gwiazdy polskiego filmu, polskiej kultury, które z jeździectwem są na co dzień, które będą się zmagały, które będą rywalizowały. Trudno wyobrazić sobie lepszą scenerię, lepsze miejsce niż Dolny Śląsk, niż Zamek Książ, niż miasto Wałbrzych. Tamto wydarzenie będzie przyciągało nie tylko artystów, nie tylko miłośników, pasjonatów jeździectwa, wszystkiego, co związane z tymi pięknymi istotami, jakimi są konie. ale też zainteresowaną publikę, ale też wszystkich tych, którzy będą chcieli spędzić ten czas na Dolnym Śląsku, właśnie na tym wydarzeniu, takim finalizującym tegoroczne wakacje.
0: Do udziału w tej imprezie zachęca także Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
5: Szanowni Państwo, ja tylko mogę powiedzieć w ten sposób, że strasznie się cieszę, że dochodzimy już do drugiego etapu, że rozpoczynamy cykl tych przepięknych zawodów książu na terenie Dolnego Śląska, za co dziękuję marszałkowi i Państwu Sałackim, że zechcieli skorzystać z tego miejsca, z naszego wsparcia i myślę, że to już będzie biegło przez lata.
0: Zapraszają także organizatorzy Andrzej i Aneta Sałatcy.
6: Może ja zacznę od spraw takich mocno technicznych. Chciałem powiedzieć, że mistrzostwa będą gwiazd odbywały się w czterech konkurencjach jeździeckich. To są skoki przez przeszkody, ujeżdżenie, western i powożenie. I część z tej rzeszy gwiazd, aktorów uczestniczą w rozdzielonych tych konkurencjach, ale również mamy bardzo znane postacie, które przyjeżdżają też do nas i kibicują. Na przykład Daniel Olbryski, na przykład Emilia Krakowska. W tym roku będzie również wielka rzecz, to są 28 mistrzostwa, o których z tą wielką sprawą powie Aneta, żona moja, a my oczywiście, mając na uwadze też mieszkańców, powrót do natury, kwestię piknikową, serdecznie zapraszamy do Książa, raz na benefis, o którym zaraz powiemy, a dwa zmagania tych jeździeckich na benefis będzie pod zamkiem w Książu, natomiast zmagania jeździeckie będą na terenie Państwowego Stada Ogierów w Książu.
7: Co najważniejsze, impreza odbędzie się w ostatni weekend sierpnia, 29 i 30 sierpnia na terenie Stada Ogierów Książ i Zamku Książ pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego pana Pawła Gancarza. Bardzo ważnym wydarzeniem będzie benefis pana Andrzeja Seweryna, który w tym roku obchodzi 80. urodziny. To będzie taka wisienka na torcie, a oprócz pana Andrzeja Seweryna będziemy jak co roku gościć plejadę gwiazd. Co roku zapraszamy oprócz stałych bywalców nowych artystów i w tym roku zaszczyci nas Tomasz Kot, Dawid Ogrodnik, Wojciech Mecwaldowski, no i oczywiście Katarzyna Dobor, matka chrzestna naszej imprezy i jej główna organizatorka, Sonia Bohosiewicz, mnóstwo gwiazd, pani Emilia Krakowska, także bardzo gorąco zapraszamy.
2: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Zatem Art Cup Festival po raz kolejny na Dolnym Śląsku, również w roku 2026 w te wakacje, a my zmieniamy temat.
2: Aktywnie na Dolnym Śląsku.
0: Moim i Państwa gościem teraz w programie Radia Złote Przeboje jest Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: A będziemy rozmawiać o tym, jak nasz region się zmienia i to chyba przede wszystkim dobre wiadomości dla tych, którzy te okolice poznają podróżując na dwóch kółkach. Dobre wiadomości dla rowerzystów, dla mieszkańców, ale też pewnie dla gości, bo te inwestycje i te zmiany można też rozpatrywać w kategorii takiej formy zaproszenia właśnie tutaj do nas. A mówimy o nowych trasach rowerowych, które się pojawiają. No właśnie, zdradźmy więcej szczegółów. Cóż to za inwestycje?
8: No zapewne pan redaktor zapyta o nową infrastrukturę rowerową, którą tak naprawdę przygotowujemy do etapu już inwestycyjnego, ponieważ od kilku lat funkcjonuje już bardzo popularna i bardzo dobrze odbierana ścieżka rowerowa na nieczynnej od lat linii kolejowej 330 na odcinku Kamienna Góra Krzeszów Okrzeszyn. Pierwsze 8 kilometrów na odcinku osiedle Antonówka, Kamienna Góra, Krzeszów, tak jak powiedziałem, od kilku lat funkcjonuje i cieszy się bardzo dużą popularnością, zarówno dla rowerzystów, jak i dla spacerowiczów, dla rolkarzy, osób biegających. Generalnie jest to pierwsza taka infrastruktura cywilizowana w naszej gminie i w powiecie, która stała się takim centrum rekreacyjnym bardzo popularnym. No i zdecydowaliśmy się przed przedłużyć ten odcinek w kierunku Chełmska Śląskiego. Dokładnie chodzi o 6-kilometrowy odcinek od Krzeszowa do Chełmska Śląskiego. Jesteśmy na etapie finalizowania etapu dokumentacji. No i szykujemy się już do etapu ogłaszania przetargu, który, no mam nadzieję, że pod koniec tego roku nastąpi.
0: To bardzo cieszy, ale jak wiadomo, to nie są tanie rzeczy.
8: Tak, no to nie są tanie rzeczy. Przyjmuje się i mamy takie doświadczenie, że szczególnie na tej infrastrukturze byłej kolejowej, która jest dosyć trudną infrastrukturą, przyjmuje się, że za kilometr ścieżki no, trzeba zapłacić około nawet miliona złotych, bo tutaj nie tylko przygotowanie podbudowy, ale też i wyczyszczenie tych rowów bardzo głębokich, infrastruktury wzmacniającej samą ścieżkę i też wzdłuż tej ścieżki prowadzone są w przeważającej większości też bariery zabezpieczające przed jakimiś upadkami, więc no, tak łatwo policzyć, 6-kilometrowy odcinek może kosztować 5-6 milionów złotych, no ale to rzeczywiście, gdyby nie środki zewnętrzne, no to gmina, szczerze trzeba sobie powiedzieć, nie byłaby w stanie zrealizować takiego przedsięwzięcia, a ten nasz odcinek ścieżki rowerowej jest priorytetowy dla projektu dolnośląskiego, czyli cyklostrady dolnośląskiej. Odcinek ścieżki kamiennej, tak zwanej też o charakterze międzynarodowym, bo to zmierza też w stronę Republiki Czeskiej, jest zapisany w strategii, więc myślę, że tutaj z tego źródła finansowania będziemy w dużej części finansować to zadanie.
0: O zakresie prac już pan wspomniał troszeczkę, ale myślę, że warto za te kulisy zajrzeć. Co dostaniemy na koniec? Bo lista działań jest oczywiście długa, ale co będzie tym efektem końcowym, jeśli chodzi o standard, jeśli chodzi o możliwości dla rowerzystów?
8: No myślę, że to jest bardzo wysoki standard, bo w większości naszej gminie jest bardzo dużo tych ścieżek rowerowych. Zazwyczaj są one poprowadzone po drogach leśnych, po drogach polnych, śródpolnych, natomiast tutaj mówimy o standardzie drogi asfaltowej o szerokości 3 metrów plus po pół metra pobocza z każdej strony, czyli no łącznie 4 metry. Bardzo, jeśli chodzi o ten standard, wysoka infrastruktura, która no, umożliwia, tak jak powiedziałem, też i jazdę na rolkach, nartorolkach i różnego rodzaju inne aktywności. I co nam to daje? Przede wszystkim nam otwiera kolejne części, kolejne miejscowości naszej gminy, ponieważ ten ruch poprowadzony zostanie właśnie w kierunku kolejnej dużej atrakcji w naszym powiecie, czyli Chełmska Śląskiego. Natomiast dalsze odcinki otwierają tak naprawdę na Republikę Czeską naszych mieszkańców, ponieważ gdyby kolejny etap tej ścieżki został prowadzony w kierunku na przejście graniczne w Libnej, no to tak naprawdę pięknie nam się otwiera ta ścieżka rowerowa na Skalne Miasto w Czechach. No to już nie muszę mówić, jaka to jest atrakcja. I ta atrakcja tak naprawdę nam łączy Kamienną Górę, Krzeszów i właśnie tą no, piękną skalną atrakcję w Czechach.
0: Potrzeby są duże. Cieszy to, że ten progres jest zauważalny i że również gmina Kamienna Góra w proces rozwijania cyklostrady dolnośląskiej się angażuje. Ale jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Chcielibyśmy więcej. Więc ja też o potrzeby, marzenia czy wizje chciałem zapytać, jeśli chodzi o rozwój tej sieci tras rowerowych w przyszłości.
8: No to tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że takim naturalnym partnerem czy partnerami do rozwijania tych ścieżek rowerowych będzie sąsiadująca z nami gmina Lubawka, no i przygraniczne gminy czeskie. Jest to idealny temat na projekt transgraniczny, który by połączył te ścieżki rowerowe po stronie czeskiej i polskiej. Natomiast to jest tylko część naszej gminy, to jest ta część zachodnia, a połowa druga naszej gminy, czyli część wschodnia, znajduje się w regionie górskim i podgórskim, w rejonie bezpośrednio znajdującym się w parku, Rudawskim Parku Krajobrazowym. To są wspaniałe miejscowości, pewnie znane, Czarnów, Rędziny, Raszów, Skalnik, najwyższy szczyt Rudaw Janowicki znajduje się na terenie naszej gminy. No i pomysł na tą górską i podgórską część naszej gminy jest właśnie taki, aby stworzyć tam kilka tras MTB. Tutaj gmina Kamienna Góra współpracuje ściśle, jest członkiem Stowarzyszenia Strefa MTB Sudety. Nie dalej jak miesiąc temu otwieraliśmy wspólnie z MTB Strefa Sudety, otwieraliśmy sezon rowerowy w Kochanowie, w naszej gminie. No i doszliśmy do takiego porozumienia wspólnego, że kolejnym etapem naszej współpracy będzie stworzenie kilku takich pętel w Rudawach Janowickich, które też mają ożywić turystycznie naszą gminę, ale z drugiej strony przygotowujemy się na stworzenie infrastruktury wokół góry Wielka Kopa, na której już niedługo ma powstać wieża widokowa.
0: No właśnie, to kolejna atrakcja, do której pewnie za chwilkę jeszcze wrócimy. Natomiast ja chciałbym zapytać jeszcze o tę trasę, o której mówimy aktualnie, bo jak sam pan wspomniał i też domyślam się, że konstruowanie, budowanie nowego odcinka to zawsze jest wyzwanie, ale wydaje się być podwójnym, jeśli mówimy tutaj o dawnej linii kolejowej, to może generować jakieś dodatkowe utrudnienia czy też koszty. A jak to się przekłada na terminy? Kiedy możemy spodziewać się efektów tych działań?
8: No ja myślę, że końcówka tego roku to jest ten czas, w którym będziemy próbować wyłaniać wykonawcę, czyli to będzie przetarg, który zapewne potrwa miesiąc lub dwa. My mamy już pewne doświadczenia, ponieważ tak jak powiedziałem, pierwszy odcinek już powstał kilka lat temu. Wiemy o tym, czego się wystrzegać i jakie też, jakich tych błędów nie popełniać z pierwszego tego etapu. Te doświadczenia są dla nas bezcenne. Myślę, że przyszły rok to będzie tym rokiem, w którym prace się rozpoczną. Tak jak powiedziałem, dokumentacja jest na etapie finalnym. Myślę, że w ciągu półtora roku będziemy mówić o oddanej inwestycji już do użytku.
0: Czyli okolice 2027 możemy celować powoli 2028.
8: Tak, jeśli mówimy o tym odcinku właśnie Krzeszów, Chełmsko-Śląskie.
0: Jasne. Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra, jest z nami, przypominam, i do tego spotkania my w Radiu Złote Przeboje wrócimy po krótkiej przerwie. Bądźcie z nami.
2: Aktywnie w Jeleniej Górze.
0: Miasto przedstawiło wstępną koncepcję architektoniczną rewitalizacji basenu miejskiego zlokalizowanego przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze. Jak informuje serwis Jelenia Góra Nasze Miasto.pl, koncepcja ma charakter poglądowy i obejmuje m.in. brodzik dla dzieci z wodnym zamkiem, basen rekreacyjny z atrakcjami typu Wet Bubble oraz Splash Park, zjeżdżalnie wodne, teren wypoczynkowy dla użytkowników obiektu, boisko do siatkówki plażowej, pergole oraz elementy małej architektury. Na podstawie tej koncepcji opracowana zostanie szczegółowa dokumentacja projektowa stanowiąca kolejny etap przygotowań do realizacji inwestycji. Ja wiem, że w tej wersji niewiele wam to mówi. Na wyobraźnię zdecydowanie bardziej działają zdjęcia czy też wizualizacje, bo na tym etapie o wizualizacjach możemy tylko mówić. Te znajdziecie m.in. na stronie miasta oraz we wspomnianym serwisie Jelenia Góra Nasze Miasto.pl. Tam kilka takich poglądowych zdjęć tego, jak basen będzie wyglądał. Nie w tym, nie w przyszłym, a dopiero w kolejnym sezonie, bowiem termin zakończenia prac dziś określa się na czerwiec 2028 roku, więc no, na razie będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość.
2: Ciekawa Jelenia Góra.
0: A w tej części naszego magazynu wracamy do tematu, który w magazynie Radia Złote Przeboje poruszaliśmy w minionym tygodniu, w zeszły weekend, w rozmowie z Andrzejem Olszewskim, kierownikiem Muzeum Sentymentów. Nie o samym muzeum będzie mowa, a o budynku, czyli obiekcie dawnej fabryki dywanów w Kowarach, który od lat zdobi mozaika. W ostatnich dniach wokół tematu zrobiło się gorąco, zresztą dyskusja na temat tej dywanowej mozaiki trwa już od dłuższego czasu, bo ten symbol Kowar, myślę, że z czystym sumieniem tak ten obiekt możemy określić, niszczeje. No istniało ogromne ryzyko, że za chwilę tej mozaiki w ogóle nie będzie i ślad po niej zniknie. Natomiast miniony tydzień przyniósł dobre wiadomości. Jak informują nowiny jeleniogórskie, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków oficjalnie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków ruchomych mozaiki znajdującej się właśnie na elewacji dawnej fabryki dywanów w Kowarach. Wpis do rejestru zabytków ruchomych to dla tego unikalnego dzieła najwyższa możliwa ochrona prawna. Procedura daje narzędzia do ratowania mozaiki. Pozwala nie tylko kontrolować jej stan, ale też w razie wyższej konieczności otwiera drogę do bezpiecznego demontażu i przeniesienia kowarskiego szklanego dywanu. Wspólny, niezwykle głośny i zdeterminowany głos mieszkańców Kowar, lokalnych stowarzyszeń oraz obrońców powojennego modernizmu to zjawisko absolutnie bezprecedensowe w skali całego kraju. Gotowość do aktywnego działania i zaangażowanie w obronę tożsamości Kowar pokazały, że dziedzictwo przemysłowe to nie relikt przeszłości, ale żywa i ważna część lokalnej kultury. To również piękny dowód na to, jak wielką moc ma społeczna odpowiedzialność za historię. Mozaika została zaprojektowana w 1978 roku we wzorcowni Kowarskiej Fabryki Dywanów. Przez 3 miesiące pracował nad nią 10-osobowy zespół pod kierownictwem Stanisławy Lewkowicz. Dzieło ułożono z ponad 169 tysięcy płytek wykonanych przez Hutę Szkła w Wałbrzychu. Ze względu na bezsporne wartości historyczne, artystyczne i naukowe powinna być zachowana dla przyszłych pokoleń. Jej utrata byłaby nieodwracalną stratą dla dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska, przekazało Biuro Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. To ostatnia chwila na ratowaniu unikalnego dzieła, bo stan, w jakim się znajduje, pozwala przewidywać, że mozaika uległaby całkowitej degradacji w przeciągu kilku lat. Bezsprzecznie największe zasługi w jej ratowaniu ma kowarski patriota, założyciel tamtejszego Muzeum Sentymentów, Andrzej Olszewski. Mozaika jest już od 2019 roku w gminnym rejestrze zabytków, ale ta forma ochrony na niewiele się zdała. Przede wszystkim dlatego, że ceramiczny dywan znajduje się na ścianie prywatnego obiektu, a właściciel nie reagował na wezwania do zabezpieczenia. Nie pomogły też prokuratura i Wojewódzki Konserwator Zabytków, do których gmina zwracała się o interwencję. Co więcej, chwilę po ogłoszeniu decyzji konserwatora o rozpoczęciu tego procesu, właściciel budynku rozpoczął prace rozbiórkowe tej ściany, niszcząc część mozaiki. Na szczęście interwencja mieszkańców Kowar i policji sprawiły, że te prace zostały wstrzymane. No, jak widać, sytuacja jest delikatnie mówiąc dynamiczna, no i my w Radiu Złote Przeboje na pewno do tego kowarskiego szklanego dywanu i jego przyszłości będziemy jeszcze wracać.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Teraz jednak wracamy do spotkania z naszym gościem. Przypomnę, jest nim Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra. Rozmawiamy o nowych trasach rowerowych, o rozwoju cyklostrady dolnośląskiej w tym regionie i nowych propozycjach dla miłośników aktywności w Kamiennej Górze i okolicach.
2: To warto wiedzieć.
0: To jedna z ważniejszych informacji. Dotknęliśmy tematu też turystyki, bo różne rodzaje turystyki na Dolnym Śląsku się pojawiają. Ruszamy szlakiem kulinarnym. Inni wybierają te trasy, które związane są z górami, ale ostatnio cieszące się popularnością szlaki wiodące trasą wież widokowych, no właśnie, cieszą się dużą popularnością i również w tej materii możemy się pochwalić. Wielka Kopa o taką wieżę się wzbogaci. Cóż to będzie za inwestycja?
8: Mam nadzieję, że Wielka Kopa, czyli czwarty najwyższy szczyt Rudaw Janowickich, 871 metrów nad poziomem morza, wróci tak naprawdę na mapę tych wzniesień, które ponownie na nich stanie wieża widokowa, ponieważ przed 1945 rokiem na Wielkiej Kopie była taka wieża, co prawda kilkunastometrowa, drewniana, ale ona nie przetrwała próby czasu. Chcemy ten fakt zmienić. Jest już dokumentacja też techniczna, która przewiduje postawienie dokładnie w tym samym miejscu, w tym pierwotnym miejscu na samym szczycie Wielkiej Kopy nowej konstrukcji, konstrukcji metalowej, konstrukcji trwałej, prawie 30-metrowej. Tutaj autorem tej koncepcji czy samej dokumentacji jest jedna z najbardziej znanych i cenionych w tym kontekście firma Izba z Wrocławia. Ja tylko powiem, że to oni właśnie projektowali wieżę widokową na Trójgarbie, czy w centrum Wałbrzycha i wiele, wiele innych. Także cały projekt powstał z wielkim poszanowaniem dla natury, bo zależy nam na to, żeby ta wieża wkomponowana była idealnie w tą przestrzeń, a gdyby tak się stało, byłaby to pierwsza wieża widokowa w całym powiecie kamiennogórskim.
0: No to najważniejsze pytanie, kiedy te linie horyzontu z wysokości będziemy mogli zobaczyć?
8: No tutaj powiem szczerze, że jestem zdeterminowany, jeśli chodzi o powstanie tej wieży widokowej, bo jej losy nie miały dużo szczęścia. Pozyskiwaliśmy, aplikowaliśmy bez powodzenia kilkukrotnie o źródła zewnętrzne. Udało nam się dopiero za trzecim razem i tu rzeczywiście mamy już pieniądze na koncie z programu rządowego dla gmin górskich. Aktualnie finalizujemy już pozwolenie na budowę, więc to jest już etap bardzo zaawansowany. Też końcówką roku, tak jak w przypadku ścieżek rowerowych, w końcówką roku ogłaszamy przetarg, więc myślę, że to już jest bliżej niż dalej. Trudno mi powiedzieć, jak długo potrwają prace nad tą wieżą. Myślę, że rok czasu musimy sobie na to poświęcić, bo musimy zwrócić uwagę, że to jest jeszcze trudniejsza infrastruktura niż ścieżka rowerowa, z trudnym dojazdem dla wykonawców. No i rzeczywiście też sama praca powstaje w terenie leśnym, więc to wymaga dużego przygotowania. Myślę, że dopiero 2028 to jest ten termin, w którym realnie możemy mówić o udostępnieniu nowej wieży widokowej dla turystów.
0: To póki co musimy się uzbroić w cierpliwość, ale jak Państwo słyszycie, czekać będzie warto. Tym bardziej, że z samym powstaniem wieży wiąże się też rozwój tej infrastruktury rowerowej, więc nie tylko na taką wycieczkę po to, by zobaczyć panoramę okolicy, będziemy mogli się wybrać, bo ta inwestycja też generuje rozwinięcie tych tras rowerowych i tutaj z naciskiem na tych, którzy celują w MTB.
8: Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że należy zwrócić, że sama Wielka Kopa już budzi zainteresowanie. Informacja medialne na temat właśnie tej wieży widokowej już spowodowały zwiększenie tego ruchu turystycznego. Już ludzie oglądają i przyzwyczajają się do tego miejsca, bo można oglądać jeszcze artefakty po pozostałościach tamtej wieży, ale z drugiej strony należy pamiętać, że Wielka Kopa i ta wieża widokowa jest w bezpośrednim sąsiedztwie z bardzo dużą atrakcją na Dolnym Śląsku z kolorowymi jeziorkami w Wieściszowicach i połączenie tutaj tych dwóch produktów turystycznych będzie taką dźwignią, jeśli chodzi o rozwój turystyczny na ziemi kamiennogórskiej.
0: Czyli co, stawiamy na turystykę i przyciąganie jeszcze większej liczby gości niż dotychczas. No i chyba taki tryb, w którym będziemy intensywniej zachęcać do tego, by poznawać te nasze najbliższe okolice, bo nie trzeba jechać na drugą stronę Polski, żeby zobaczyć coś ciekawego, żeby skorzystać z atrakcji, bo mamy też je tutaj. A nie zawsze myślimy o tym w kategoriach właśnie tego, że coś, co jest blisko nas, może być atrakcją.
8: Zdecydowanie tak. Już teraz zapraszam do odwiedzenia gminy Kamienna Góra, szczególnie tych miejsc, których jeszcze nie znamy, bo do odkrycia jest bardzo dużo. Już zachęcam na przykład do odwiedzenia Raszowa, które znajduje się pod Wielką Kopą. Tam znajduje się przepiękne mauzoleum rycerskiej rodziny von Schabgorz, bardzo znanej rodziny na Dolnym Śląsku. Jeśli ktoś chce zobaczyć piękne renesansowe tumby nagrobne i przepiękne zdobienia architektoniczne, jest obiekt dostępny. Serdecznie zapraszam.
0: Te inwestycje, o których mówiliśmy, w nieco dalszej perspektywie nas czekają, bo rok 2027-2028, więc ta cierpliwość się przyda, będzie wskazana, ale to nie znaczy, że w międzyczasie nic się nie będzie działo, wręcz przeciwnie. Tym bardziej, że zakładam, że podobnie jak w przypadku inwestycji, okres wiosenno-letni jest takim czasem, w którym wszystko przyspiesza, tak też jeśli chodzi o atrakcje i wydarzenia, więc gdybyśmy mieli jeszcze o tym życiu regionu powiedzieć, gdybyśmy chcieli zapełnić nasze kalendarze i wykorzystać wolne chwile właśnie w tym miejscu, to co przed nami?
8: No przed nami w okresie wakacyjnym jedno z największych w regionie wydarzeń kulturalnych, ale to rzeczywiście jest takie wydarzenie, które przez wiele lat wpisywało się do jednych z najciekawszych wydarzeń kalendarzu Dolnego Śląska. Mówię tutaj o 20 już trzeciej edycji zlotu Krasnali w wyjątkowym miejscu, w rezerwacie skalnym Głazy Krasnoludków w Gorzeszowie. Myślę, że dla większości mieszkańców tutaj regionu wałbrzyskiego jest to miejsce znane. To jest impreza, która odbywa się zawsze w ostatnią sobotę lipca i warto tutaj przyjechać z rodzinami, z dziećmi. Jest to wyjątkowe miejsce, wiele godzin wspaniałej zabawy i już serdecznie zapraszam. A poza tym, jeżeli mieszkańcy Wałbrzycha chcą zobaczyć, jak wyglądają prawdziwe dożynki w gminie wiejskiej, też serdecznie już zapraszam. 12 września w tym roku uroczystości odbędą się w Pisarzowicach.
0: No to jeśli mamy jeszcze jakieś luki w wakacyjnych planach i kalendarzach, to jest dobry moment, by je uzupełnić. Mamy kolejne wydarzenia, które do puli tych atrakcji możemy sobie dopisać. No a tymczasem czekamy jeszcze na postęp prac i mam nadzieję, że kolejne dobre wiadomości dla rowerzystów, dla miłośników rowerów w gminie i w całym regionie będziemy mogli przekazać. Czekamy na nowe ścieżki, czekamy na wieżę widokową na Wielkiej Kopie, a te dobre wiadomości dziś w Radiu Złote Przeboje przekazywał nasz gość, wójt gminy Kamienna Góra, Patryk Strauss. Bardzo dziękuję za spotkanie.
8: Dziękuję bardzo.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: A teraz zaproszenie do pracy w Jeleniogórskiej Policji. Miejska Komenda w naszym mieście prowadzi rekrutację, a o jej kulisach, kryteriach i szczegółach więcej już teraz rzeczniczka Edyta Bagrowska.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
9: Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wstąpieniem do służby, aby zgłaszały się do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy ulicy Nowowiejskiej 43 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00. Policja jako pracodawca oferuje stabilne zatrudnienie, możliwość stałego rozwoju, uposażenie, które na start dla osoby do 26 roku życia wynosi około 6400 zł na rękę, a powyżej 26 roku życia blisko 6000. Ponadto umożliwia poszerzenie horyzontów, zdobycie nowych umiejętności oraz pogłębienie wiedzy i zdobycie doświadczenia, a także prawa emerytalne po 25 latach służby oraz nagrody. Bycie policjantem to nie tylko zawód, ale przede wszystkim służba społeczeństwu. Przypominamy, że każdy, kto chciałby wstąpić w nasze szeregi, musi spełnić następujące wymagania. Posiadać obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, a także odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. Dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Policja Jeleniogórska rekrutuje cały czas i zaprasza w swoje szeregi. Szczegóły dotyczące procedury przyjęcia można uzyskać w Wydziale Wspomagającym Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, ulica Nowowiejska 43, osobiście bądź telefonicznie pod numerem 47 87 312 65. Informacje o rekrutacji znajdują się na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak również na stronie Komendy Głównej Policji. Przypominamy, że osoby zainteresowane służbą mogą skorzystać z zajęć przygotowujących do testu sprawności fizycznej. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w studio K69 mieszczącej się we Wrocławiu przy ulicy Kozanowskiej 69 w poniedziałki w godzinach od 15 do 16.30. Udział w zajęciach jest bezpłatny, nie wymaga wcześniejszego umawiania się. Informacje o miejscach i terminach zajęć oraz ewentualnych zmianach w tym zakresie znajdują się również na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: O rekrutacji mówiła Edyta Bagrowska, a ja miłośników sztuki zapraszam do teatru. Tych, którzy nie mieli okazji odwiedzić ostatnio cieplickiej sceny, na Dzienniki Gwiazdowe do Zdrojowego Teatru Animacji. To najnowsza propozycja cieplickiego teatru. Sztuka oparta na tekście Stanisława Lema, więc w kosmos będziemy podróżować, a najmłodsi z kolei będą mogli zobaczyć mrowisko w nadchodzącym tygodniu, więc cenna lekcja dotycząca ekologii. Dzienniki Gwiazdowe 28 i 29 maja w czwartek i piątek o 10, a mrowisko w niedzielę o godzinie 16. Z kolei koniec maja w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida to kolejne okazje do tego, by zobaczyć schronisko, które przestało istnieć, w reżyserii Tadeusza Pyrczaka. Spektakl, który przenosi na scenę książkę Sławka Gortycha. W czwartek, piątek, sobotę i niedzielę ten tytuł będzie można zobaczyć. Literacko też będzie w Jeleniej Górze w nadchodzących dniach, o czym więcej Alicja Czachowska z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza.
10: Centrum Kultury Zameczek organizuje spotkanie autorskie z Jarosławem Szczyżowskim 27 maja, godzina 17. Nocny Łowca jest to najnowsza powieść Jarosława Szczyżowskiego. Jako pisarz zadebiutował w 24 powieścią Obserwatorium. W 25 za opowieść Błędne Łąki został nagrodzony w konkursie Książka Górska podczas Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju, a w tym roku będzie prezentował swoją najnowszą powieść Nocny Łowca. Zapraszamy, spotkanie autorskie w Centrum Kultury Zameczek 27 maja o godzinie 17. 28 maja o godzinie 18 w Jeleniogórskim Centrum Kultury najnowsza premiera grupy 100 Art Workshop JCK. Inspiracją tego spektaklu, powstania tego spektaklu była książka Absolutnie Prawdziwy Pamiętnik. Story jest to opowieść o młodych ludziach stojących na granicy dzieciństwa i dorosłości. To czas także intensywnych zmian, poszukiwania własnego głosu, dotyka tematów szczególnie bliskich młodzieży, czyli wykluczenia, presji rówieśniczej, braku akceptacji, kryzysów tożsamości, a także potrzeby przynależności, przyjaźni i autentyczności. Także zapraszamy młodzież i także dorosłych do Jeleniogórskiego Centrum Kultury, sala widowiskowa. Zapraszamy.
0: I tym zaproszeniem ja z wami się też żegnam. To była już ostatnia informacja, ostatnia propozycja w tym wydaniu magazynu Radia Złote Przeboje. Słuchaliście programu Tydzień w Jeleniej Górze. Ja nazywam się Igor Kociubiński. Bardzo dziękuję, że byliście z nami.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.